0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

Lalo, córule moja, wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodą, córule moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodą, córule moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulu moja. Aby dziesz ty chłopa syto, jedno bydziesz co dzień bito, córulu moja. Aby dziesz ty chłopa syto, jedno bydziesz co dzień bito, córulu moja. Hola, hola, matulu moja.

ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem, że czas wszystkich zmienia. Gdy to dostrzegłem, zamarłem w bezdechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam, niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

i puszki po browcach też niech ruch nie przeszło. Została miłość dla rapu, nie ma emocji, odpadasz, tak było od startu. Przestawiam na on, mam ciarki znowu w klubie hałas. Ty pytasz, czy to warte zachować.

nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak Huba Buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: najlepszy z wielu pobudek.
1: Ale tutaj wymianki następują. 3 tylko miejsca przy mikrofonach, a nas jest więcej. Ale jedna jest tylko

0: Godzina 7 na zegarku wybiła, 11 dzień sierpnia w kalendarzu.
1: Oj. Godzina chyba nie.
0: Godzina 7 na zegarku wybiła, 12 sierpnia w kalendarzu mamy, to środa, 2 dni do weekendu nam zostały.
1: Ach, no proszę, ktoś nie odświeża kart chyba, co? Od wczoraj już tak...
0: Lech, Klara, Joanna, Wiktoria, Łukasz, Julian, Juliania, Juliana, Eusebiusz, Makary, Aniceta, Leonida, Hilaria, Innocenty i Cyriak obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego.
1: Na pewno ja ci nie życzę niczego najlepszego, bo ani nie jesteś pracoholikiem, a takie święto dzisiaj mamy, ani nie należysz już do młodzieży, a mamy Międzynarodowy Dzień Młodzieży.
0: Zaadresuj tego słonia.
1: No też na słonia nie wyglądasz.
0: Bo Światowy Dzień Słonia mamy dzisiaj w kalendarzu. Moi drodzy, nie będę się sprzeczał, nie będę się kłócił. Na poza anteniu sobie porozmawiamy, a już za chwilę kilka...
1: Chciałbyś wyglądać na słonia? Albo być słoniem? Albo pracoholikiem może chciałbyś być?
0: Nie.
1: No,
0: ani jednym, ani drugim. Chciałbym być młodym.
1: Nie.

0: Odesłanie zostaniemy od razu na stronę 23. To tekst o ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. No i na bieżące wydarzenia na stronie sportowej o Ewie Swobodzie, która uzyskała medal srebrny Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów. O tym również więcej było i będzie w przeglądzie porannym sportowym na 10 minut przed godziną 8 w Radiu Afera. Zapraszamy bardzo serdecznie. To informacja pierwsza na stronie, no a informacja druga na jedynce już tym razem to informacja o polskim śladzie w zamachu w Lipsku. W samolot na lotnisku w Niemczech uderzył dron, do którego podczepiono puszkę z materiałem wybuchowym. Podobne puszki wiózł do Polski kurier rosyjskiego wywiadu. Zniknęły 2 lata temu przy autostradzie A2 pod Łodzią. Tak pisze Piotr Żytnicki i Marcin Rybak. Czekamy na oficjalne potwierdzenie. Nie możemy wykluczyć, że jedna z puszek, których szukaliśmy, właśnie się odnalazła. Mówi osoba znająca szczegóły działań polskiej prokuratury i ABW w sprawie rosyjskich dywersantów. Wydarzenie, którym od tygodnia żyją Niemcy, wygląda jak realizacja scenariusza napisanego 2 lata temu w centrali rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Polska odegrała w nim kluczową rolę. O wybuchowej puszce, o skrytce na litewskim cmentarzu i o wydarzenie, którym żyje nasz zachodni sąsiad, przeczytamy na stronie 1 oraz na stronie 7 w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. W temacie dnia na stronie 4 i na stronie 5 o migracji przeczytamy, ale nie o migracji do Polski, ale o migracji do Hiszpanii, bo Hiszpania wzywa młodzieńcze. No i Hiszpania, no i osoby, które do Hiszpanii chcą emigrować, na to wezwanie mogą najprawdopodobniej się stawić, ponieważ na platformach społecznościowych rozchodzą się kolejne wezwania do sforsowania granicy pomiędzy Marokiem a Hiszpanią. Przewija się w tym wszystkim jedna data. No i to wszystko opisuje Tomasz Skowronek w dzisiejszym temacie dnia. Hiszpania wzywa młodzieńcze. 15 sierpnia będzie naszym ostatnim dniem w Maroku, jeśli Bóg pozwoli. Tak brzmi wiadomość, która w ostatnich dniach zaczęła krążyć w marokańskich mediach społecznościowych, o Facebooku, który nagłaśnia, o WhatsAppie, który wymienia informacje o tym, że trzeba być punktualnie, o kryzysie w Ceucie, no i o gwardii cywilnej, która sprawdza, czy to realny plan. Poczytamy na stronie 4 oraz na stronie 5 jeszcze dane z ostatnich tych forsowań granicy w Hiszpanii. Około 72 tysięcy osób, które przedostały się do Ceuty, zostało zwróconych do Maroka. Co najmniej 77 osób miało zginąć. Więcej w Gazecie Wyborczej.
1: A w Rzeczpospolitej czytam o tym, że bez rozszerzonej odpowiedzialności producenta wzrosną opłaty za śmieci przez system kaucyjny. Adam Pantak o tym pisze. Z naszych szacunków za pierwsze półrocze 2026 roku wynika, że w wyniku wprowadzenia systemu kaucyjnego gminne instalacje komunalne straciły około 50% dochodów z tytułu sprzedaży surowców. Pesymistyczne prognozy snuje również Marcin Wójcik, bo tamte snuł Piotr Szewczyk, czyli prezes RIPOK. On, Marcin Wójcik, z kolei mówi o tym, że jeśli rząd nie doprowadzi do uchwalenia ustawy ROP, samorządy będą musiały prawdopodobnie podnosić opłaty za wywóz śmieci dla mieszkańców, zapowiada. Czyli nie dość, że płacimy za tą kaucję, no to będziemy musieli jeszcze płacić więcej za śmieci. Oczywiście, że tak. Czytam również w Rzeczpospolitej o autach z Chin, które są alternatywą dla kilkuletnich aut sprowadzanych z Zachodu. Stają się one szybką popularność zyskują, coraz większą, nawet te z drugiej ręki. A w temacie Dnia Rzeczpospolitej czytam Ukraińcach, za którymi jest... Czy Polacy są za deportacją Ukraińców? O, w ten sposób Rzeczpospolita zapytała, czy Polska powinna właśnie deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy są legalnie zatrudnieni, którzy nie są legalnie zatrudnieni, przepraszam, w Polsce. 67% respondentów uważa, że tak. Przeciwnego zdania jest niespełna co czwarty ankietowany, a zdania nie ma co. 11. Bardziej niechętni do właśnie Ukraińców, a przychylni do ich wyważenia są starsi i wierzący. Czytamy również o tym, że gospodarka nie lubi stereotypów, a o tym więcej na stronie 2, 3 i 6.
0: To była Rzeczpospolita, a my zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej. Na stronie 1 Poczytamy o tym, że szpitale szukają pieniędzy na podwyżki. Zadłużenie szpitali względem ZUS pogłębia się. Obecny rok będzie kolejnym, w którym ten trend może się nasilić. Patrycja Otto ten temat opisuje i mówi, że na koniec czerwca tego roku zadłużenie podmiotów leczniczych z tytułu nieopłaconych składek na wszystkie fundusze obsługiwane przez ZUS wyniosło 1 180 milionów złotych. To 17% więcej niż przed rokiem, kiedy to wynosiło po prostu 1 000 000 000 złotych. Na stronie pierwszej oraz na stronie 10 więcej na ten temat, więcej statystyki i więcej informacji. No i dodatkowo informacje, jak czy fundacje służą optymalizacji. Oczywiście temat podatkowy. Jak długo fundacja trzymała udziały w spółkach przed ich zbyciem, bo 2138 tyle fundacji rodzinnych przystąpiło do spółek w roku 2025. Czy fundusze rodzinne są zakładane po to, aby fundator mógł zaoszczędzić na podatku od sprzedaży udziałów polskich spółek? Dane Krajowego Rejestru Sądowego tego nie potwierdzają. Strona pierwsza i strona trzecia.
1: A w Głosie Wielkopolskim czytam o tym, że rok szkolny już za pasem, a uczyć nie ma komu. W Poznaniu 960 wakatów czeka. Szczególnie poszukiwani są psycholodzy, pedagodzy czy inni nauczyciele specjaliści. No, to właśnie na stronie trzeciej możecie doczytać, oprócz na jedynce Głosu Wielkopolskiego, oraz o tym, że kolejne zawiadomienie do prokuratury w aferze Posum. Minęły blisko 3 tygodnie i jest cisza. Dlaczego Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, nie odniesie się do zarzutu?

0: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę o 18:00.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
5: Organizatorzy 26 Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
3: Reklama.
2: Radio Afera. Rok

0: 22 dnia sierpnia.
1: Tak, dokładnie. A to jest od czwartku do soboty, dokładniej tej przyszłej. My mamy podwójny karnet do rozdania. Tam zagra chociażby Jam, chociażby Kult, chociażby AC Drinkers czy Sex Pistols. A wystarczy wziąć telefon w dłoń, wpisać 7248. To numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera.rokowizna. Podajecie swoje imię i nazwisko. No i odpowiadacie na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu.
0: Tak, czekamy, moi drodzy, do przyszłego poniedziałku, więc...

0: Właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: za spalonego, to tutaj co odpowiada właśnie za przekroczenie jako pierwszym linię mety. Ja przechodzę teraz do rzutu młotem. Tam Fajdek zajął 5. miejsce. Wybitny wynik z kolei wykręcił Bence Halasz, no ale Fajdek oczywiście nie jest zadowolony. Liczył na podium. To zdecydowanie więcej stać naszego reprezentanta. No a ja jeszcze zaglądam do Dominika Kopcia. On zajął 5. miejsce w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Początkowo odpadł w półfinale, ale po wycofaniu się jednego z rywali wystartował w finale tej konkurencji jako pierwszy polski sprinter od 20 lat. Także to na pewno jest jakiś sukces. Osiągnął też najlepszy wynik od 44 lat, jeśli chodzi właśnie o reprezentanta Polski, bo osiągnął wynik 10 sekund i 29 setnych.
1: Moi drodzy, zaglądamy teraz do świata tenisa, no bo tutaj nieustająco trwa turniej WTA 1000 i ATP 1000 w Toronto. Jeżeli chodzi o single mężczyzn, no bo to od tego zaczniemy. Dzisiaj dwa spotkania w nocy mogliśmy oglądać. To dwa spotkania ćwierćfinałowe. Daniel Merida i Lerner Tien. No i to spotkanie zakończyło się na korzyść reprezentanta Stanów Zjednoczonych. To 6-3 i 6-2 Tien. Wygrywa. Drugie spotkanie to Mensik i Shelton. Również reprezentant Stanów wygrywa 6-3 i 6-3 i 6-1. Shelton wyszedł na prowadzenie. No i mamy dwóch reprezentantów Stanów Zjednoczonych, którzy w ćwierćfinałach wygrywają. Z tego powodu tych dwóch zmierzy się już w najbliższy czwartek ze sobą w meczu półfinałowym. Pierwsza 10 polskiego czasu. O 24 z kolei Rafael Hudar i Nakashima, reprezentant Stanów Zjednoczonych z Hiszpanem, również w kolejnym meczu półfinałowym o północy. W singlu kobiet przypominam tylko, Iga Świątek wygrała wczorajszej nocy z Dianą Schneiderem i wynik to 6-2, 6-1. No i z tego powodu będziemy mogli ją oglądać już jutro w nocy w meczu z Ewą Świtoliną. To mecz półfinałowy. Kolejny półfinał, który moglibyśmy zobaczyć, to półfinał Coco Gauff i Jeleny Rybakiny, a to za sprawą spotkań, które dzisiaj w nocy się odbyły. Uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj Rybakina wygrywa z Osaką. To 4-6, 7-6 i 6-4. No a Coco Gauff wygrywa Walkowerem ze swoją przeciwniczką, ponieważ Bencic miała kontuzję, no i nie mogła tego spotkania rozegrać. To tyle, jeżeli chodzi o świat tenisa.
0: Wczoraj zakończyło się też przygotowanie, można powiedzieć, polskich siatkarek do Mistrzostw Europy. W sensie jedno z tych spotkań, a dokładniej polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-0 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej do Puchary Prezydenta Koszalina. Na inaugurację turnieju Włoszki z kolei wygrały w 3 setach z Francją. No i my, Polki, dzisiaj grają z Francuzkami o godzinie 20. A jeśli chodzi o piłkę jeszcze,
1: to na sam koniec szybkie informacje, moi drodzy, bo AGF Orchus nie ma w grze o eliminację do Ligi Mistrzów. I to jest chyba informacja dla każdego Poznaniaka najlepsza. Przypomnę,
0: możemy się pocieszyć, przypomnę, że Orchus, po Polak ich pokładał, prawda?
1: Że Orchus nas rozgromiło. No a teraz, moi drodzy, zespół Sabah FK, w którym do obrońcą jest Tymon Puchacz, wygrał w trzeciej rundzie eliminacji właśnie z AGF Orchus. Jeszcze mamy informację od Milika. Ten strzelił gola, z tego co pamiętamy.
0: Tak, Juventus zagrał swoje spotkanie takie pokazowe, towarzyskie. No i tam Milik się w końcu zaprezentował z golem po 2 latach tak naprawdę. Także to jest na pewno pozytywna wiadomość dla wszystkich fanów po tych wszystkich kontuzjach kolejnych. W końcu nasz Polak, nasza lewa noga kiedyś

0: Kalendarzu środa, 12 dzień sierpnia, imieniny dzisiaj obchodzi Lech, Klara, Joanna, Wiktoria, Łukasz, Julian czy Julian. Na wszystkiego najlepszego życzymy.
1: Trzy dni, dwa dni do weekendu nam zostały. Znowu się pomyliłem w liczeniu. Tak,
0: takie odliczanie robisz.
1: Dwa dni do weekendu nam, moi drodzy, zostały. To z informacji takich najważniejszych. Dzień pracoholików dzisiaj w kalendarzu mamy. Międzynarodowy Dzień Młodzieży i Światowy Dzień Słonia. Jeszcze do tego wszystkiego został wpisany.
0: I przysłowia na dzisiaj. Również fanfary do tego. Takie niezbyt optymistyczne, gdy w sierpniu z północy...

0: do jedzenia, które zresztą wygrzebują ze śmietników, których nie zabezpieczamy odpowiednio. No i właśnie z powodu tych migracji Poznań w 2021 roku wystąpił z programem profilaktycznym. To bardzo pionierskie, ponieważ zwykle z dzikami miasta radziły sobie bardziej doraźnie, czyli tam, gdzie nastąpiła taka potrzeba, no to dziki były odstrzeliwane. A tutaj, proszę bardzo, mamy program działań profilaktycznych, czyli usuwanie przyczyn, a nie skutków bytowania dzików. Ale to nie koniec. Dzikom w tym samym roku trafia się jeszcze jedno nieszczęście. Zostały przedsięwzięte działania mające na celu walkę z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń. Zabroniono wtedy relokacji zwierząt zauważonych w mieście, relokacji do lasów. Skoro nie możemy ich relokować, no to częstszym zabiegiem będzie po prostu sięganie po odstrzał i metody śmiercionośne. Do tego nałożono na obwody łowieckie nakaz przeprowadzania polowań na dziki. A przecież lista zasług dzików dla ekosystemu jest długa, można je wymieniać. Na przykład buchtowanie, czyli to rycie w ziemi, ono się przyczynia do zmiany warunków ekologicznych dna lasu i to zmiany na lepsze. Dziki spulchniają glebę mineralną, mieszają ją ze ściółką i z innymi częściami roślin i to wszystko przyspiesza proces humifikacji. Dziki tak sobie ryjąc, chodząc po lesie, rozsiewają nasiona, rozprzestrzeniają pędy roślin, tym pędy roślin, które są zagrożone i rzadkie. Zjadają larwy, poczwarki owadów, te, które są traktowane jako szkodniki w gospodarce leśnej. Właściwie to dziki zjedzą wszystko, na przykład takie gryzonie, których może być w danym momencie za dużo, no i w ten sposób przywracają równowagę ekologiczną w ekosystemach. To wszystko w ogóle przywodzi na myśl działanie lisów w ekosystemie, o którym mówiłam parę odcinków temu. Właściwie działają bardzo podobnie, tak jak już mówiłam, dbają o tę równowagę ekologiczną w ekosystemie, ale także dziki mają funkcję taką, że podnoszą stan sanitarny lasu, ponieważ zjadają padlinę, a także chore ssaki i ptaki. Jeśli chodzi o jakieś dane, aktualny raport, który by mówił o usuwaniu dzików, to jest ciężko, ale był taki czas w 2020 roku, że wnioskowano o wyłączenie Poznania z terenów łowieckich. Finalnie do tego nie doszło, ale wtedy właśnie zmierzono populację dzików. Otrzymywała się wtedy na poziomie 200 do 250 osobników, a do tamtego czasu co roku z miasta usuwano ich około 550, gdzie tutaj akurat usuwanie może oznaczać też relokację, bo to było przed 2021 rokiem. Czyli tak się prezentuje mniej więcej skala sytuacji. Mamy 200-250 osobników, a usuwanych jest 500. No i z pomocą nam przychodzi raport Zespołu Działań Profilaktycznych. Zobaczmy, co oni tam wymyślili, żeby już tych dzików nie musieć odstrzeliwać. Zespół zauważa, że największym problemem jest świadomość społeczeństwa, to, że dziki dokarmiamy, za co swoją drogą grozi kara 500 zł grzywny, a jak ich nie dokarmiamy, to one sobie zawsze coś same wygrzebią, więc jak je odstraszyć od tych pojemników? Mechanicznie, zabezpieczając je po prostu, tak by nie mogły się do nich dostać, ale jest też inny sposób. Chemiczny, a mianowicie stosowanie repelentów, czyli środków odstraszających. W przypadku dzików, no to najpopularniejszy jest akurat środek imitujący zapach ludzkiego potu. No, nie dziwię się, że się go boją. Stosowany jest też takie środki o zapachu drapieżników, na przykład niedźwiedzia lub wilka. A właściwie to, które śmietniki są najbardziej zagrożone taką dziczą inwazją? No, jest mapa w tym samym raporcie, o którym cały czas mówię. Jest program monitoringu dzików, też niestety sprzed paru lat, z 2021 roku, ale dowiadujemy się, że dziki są najbardziej skumulowane w okolicach Rata, na winogradach, na ramowicach i w lesie dębińskim, bo to są takie plamy na mapie zarejestrowanych przypadków. W innych miejscach to są takie bardziej odseparowane jednostki, a tutaj mamy faktycznie takie większe zagęszczenie. Cały czas tutaj przytaczam jakieś argumenty za tym, czy rozwiązanie odstrzału jest dobre, czy złe, czy dziki faktycznie są groźne, czy one sobie po prostu żyją wśród nas. To ja dorzucę jeszcze jeden, akurat tutaj za pozbywaniem się dzików z miasta, tak żeby jeszcze bardziej zamieszać sprawę, bo chciałabym powiedzieć, jaką reakcję łańcuchową tutaj ze szkodą dla dzików wywołuje to, że one migrują do miast. No więc już objaśniam. Dojrzałość płciową u dzików warunkuje między innymi osiągnięcie przez lochę odpowiedniej wagi. Jak możemy sobie wyobrazić, przy zwiększonym i przy ułatwionym dostępie do jedzenia to po prostu następuje szybko, a nawet zbyt szybko. Tego efekcie samice, które są wydane wiosną, często przystępują do rozrodu jeszcze jesienią tego samego roku. No, a w prawidłowym cyklu to powinno się odbyć co najmniej rok później. Mamy to i następnie. Z kolei dopuszczanie do rozrodu młodych samców to zanik naturalnych mechanizmów terytorializmu, no i konkurencji wewnątrzgatunkowej u starych odyńców. Finalnie taki brak terytorializmu prowadzi do zaburzenia struktury wiekowej i płciowej u tego gatunku. Strasznie dużo rzeczy się w tym wszystkim dzieje. Ciekawe, co na ten temat mają do powiedzenia same dziki.
1: Yeah. kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
0: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
2: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
0: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenia organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Pomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań, patroni medialni, WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
4: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: że w drodze do pracy wykonać przeróżne ruchy językiem wewnątrz i na zewnątrz jazmy ustnej, na przykład próbować dotknąć językiem noza, oblizywać wargi, masować wewnętrzną stronę policzka lewego i prawego, można też parskać jak koń, opluwając wszystkich dookoła. Nie radzę jeżdżąc do pracy tramwajem, ludzie dziwnie patrzą.
1: To prawda, zdarzyło mi się nieraz, tak? Bo ja tramwajem zazwyczaj jeżdżę.
0: I ludzie dziwnie patrzą?
1: Staram się jakoś odwracać głowę, wiesz?
0: W stronę okna i zapruwasz wtedy okno.
1: Tak, no właśnie zawsze tak, albo busem, albo tramwajem właśnie dojeżdżam, czasami z przesiadką i staram się, znaczy często też, no jednak o tej piątej, o tej szóstej nie ma tylu ludzi po drodze, więc staram się już po drodze, idąc do samego radia, robić te ruchy, gdy już nie ma w okolicy żadnych przechodniów i ich nie ostrasza.
0: Bardzo dobrym pomysłem jest też zaśpiewanie jakiejś piosenki. Niekoniecznie mówię tutaj o The Fox, ale mówię tutaj o piosenkach, które posiadają w sobie rap. Mm. I to taki bardzo szybki rap.
1: Dawaj.
0: Bo wtedy możesz powiedzieć, że perfekcyjne opanowanie języka pozwala robić mi cię jak chcę, pokłon tobie.
1: Wow! Paktofonikę mógłbyś też na przykład zapodać, albo Rap Goda Eminema.
0: O, ale tego to już zupełnie nie pamiętam.

0: chodzi na zapotrzebowanie nauczycieli, nie tylko w Poznaniu, ale również w całym kraju, bo tych często i gęsto brakuje. No, a jeżeli chodzi o tych młodych ludzi, no to ci młodzi ludzie studiować na kierunkach pedagogicznych nie są. Szkoła nie jest miejscem, które przyciąga do pracy. To jest poważny, poważny problem. Średnia wieku nauczycieli w Polsce, patrząc na dane, patrząc na statystyki, to 46-47 lat. Największą grupę w polskiej oświacie stanowią osoby w wieku od 45, uwaga, do 55 lat. Procent, kilka procent kadry to nauczyciele poniżej 30 roku życia. No i to powoduje dodatkowo duże problemy, ponieważ na przykład w Poznaniu mamy 900 wakatów w szkołach i przedszkolach. Brakuje nauczycieli specjalistów, no ale nie tylko przez nauczycieli specjalistów, no bo dodatkowo nauczycieli wychowania przedszkolnego. Mówi się tutaj, że głównie chodzi o pieniądze. Chociaż pensje nauczycielskie 3 lata temu podskoczyły o 30%, to był ruch, który w zasadzie powinien być dokonywany co roku, żeby można było stwierdzić, że to są zachęcające pieniądze. No ale wiemy, jak sytuacja wygląda. Te podwyżki są, no ale prawdopodobnie nie są takie, jakie chcieliby nauczyciele dostać. I przede wszystkim, jakie zachęciłyby nowe, młode osoby do tego, żeby nauczycielami zostać. 900 wakatów w szkołach i przedszkolach. A pierwszy dzień września, moi drodzy, już bardzo, bardzo niedługo.
1: Ja zaglądam jeszcze do Gniezna. Tam Gnieźnieński Trakt Królewski został nowy element, który nie tylko przypomina o początkach polskiej państwowości, ale także zwraca uwagę na rolę kobiet w jej tworzeniu. Na niewielkiej wyspie jeziora Jelonek stanęła rzeźba przedstawiająca Mieszka I i Dobrawę. To pierwsza kobieca postać wśród historycznych figur na popularnym szlaku turystycznym. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Książęca para spogląda w kierunku wież Gnieźnieńskiej Katedry, a sama scena nawiązuje do wydarzeń z 967 roku. Mieszko I został przedstawiony tuż przed wyruszeniem na wyprawę wojenną przeciwko Wichmanowi, a towarzysząca mu Dobrawa trzyma dłoni na brzuchu. Kompozycja odwołuje się do narodzin Bolesława I, Bolesława Chrobrego, przepraszam, przyszłego pierwszego koronowanego króla Polski. Ma powstać też miejska legenda, w której para, która spodziewa się dziecka lub właśnie planuje mieć takie, by będzie trzymać Dobrawę za brzuch, co miałoby powodować właśnie szczęście.
0: O, czyli musimy się razem wybrać po prostu w tamto miejsce i potrzymać Dobrawę za brzuch.
1: Nie wiem, chyba.
0: A to się jeszcze dogadamy, moi drodzy. 9 minut po godzinie 9 na czym.

0: więcej niż robił, bo długa droga przed nim. Cieszę się bardzo, że strzelił. Zasłużył. Super na obozie wyglądał na treningach.
1: Chwalił kolega obrońca Mateusz Skrzypczak. Wynik w 90 minucie ustalił Alech Jarsayad-Manesz. Lech z dorobkiem 7 punktów jest liderem Ekstraklasy, choć po weekendzie najprawdopodobniej się to zmieni. Wyjazdowe spotkanie z Wisłą Płock zostało bowiem odwołane na wniosek mistrza Polski. Zaglądamy do żeńskiego obozu kolejarza. Nieekskluzywne było przywitanie Lecha Poznań UAM z własną publicznością. W sobotnim spotkaniu drugiej kolejki Ekstraligi niebiesko-białe uległy GKS-owi Katowice aż 0-5. Trenerka Alicja Zając była niezadowolona nie z samego faktu wysokiej porażki, a ze stylu, w jakim drużyna ją poniosła.
2: Znowu tracimy bramki po stałych fragmentach w głupi sposób. Pierwsza połowa fajna. Myślę, że to my byliśmy w posiadaniu piłki bardziej. Brakowało pewnie kropki nad jej. Szkoda, że mówię, tracimy te bramki.
1: Warto zaznaczyć, że gola na 0-3 była wychowanka kolejarza Julia Przybył. 19-latka latem przeniosła się na Górny Śląsk, a przed sobotnim meczem odebrała tablicę pamiątkową. Jedno zwycięstwo i jedna porażka dają Lechitkom 6. miejsce w tabeli Ekstraligi. W sobotę podopieczne Alicji Zając zagrają na wyjeździe. Naprzeciw nich stanie Beniaminek, zespół Legionistek Warszawa. Zaglądamy do zielonej części miasta. Już drugi spadkowicz z Ekstraklasy na rozkładzie Dumy Wildy. W niedzielnym meczu trzeciej kolejki pierwszej ligi Warta Poznań pokonała 2-1 Bruk Bet Termalika Nieciecza. Dwukrotnie ekipę z Ogródkę na prowadzenie wynosił Mateusz Stanek. Popularne słoniki odpowiedziały tylko jednym trafieniem Kamila Zapolnika z rzutu karnego. Trener Warty Maciej Tokarczyk cieszy się, że zespół skutecznie zrealizował swój plan taktyczny. Ten opierał się na fakcie, że gospodarze zostawiali mnóstwo miejsca za linią obrony.
3: Mieliśmy plan na to, żebyśmy dostarczali piłkę przed tą linię, później transportować ją za linię. Chodziło o dobre pozycjonowanie naszego wahadłowego, który też łamał wypychanie Brukbetu, o utrzymanie wysokości szerokości lewej dziesiątki, o to, żeby prawa dziesiątka schodziła na szerokość w odpowiednim momencie, tam się otwierała.
1: Wygrane nad Lechią Gdańsk i Brukbetem Termaliką Nieciecza dają w Warcie 4. miejsce w tabeli po 3 rozegranych kolejkach. Wobec przedłużającego się remontu Ogródka Zielonych czeka teraz 4. z rzędu wyjazd. W sobotę rywalem Dumy Wildy będzie Odra Opole. Zmieniamy dyscyplinę. PSŻ Poznań nadal nie jest pewny fazy play-off drugiej Ekstraligi Żużlowej. Skorpiony przegrały na Golęcinie niedzielne spotkanie 13. kolejki z ostatnimi w tabeli Wilkami Krosno aż 37-53, tracąc także punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. Zespół trenera Eryka Jóźwiaka był drużyną zdecydowanie słabszą, wygrywając tylko jeden bieg i notując zaledwie 3 indywidualne trójki. Szkoleniowiec PSŻ-u zwraca uwagę, że problemem były fatalne wyjścia spod taśmy.
4: Wszystkie starty w górę, także no tutaj próbowali chłopcy i osłabiać to cykle, wzmacniać, ale to jak dzisiaj dzieci wybiega. No, drugi dzień w biurze, no moglibyśmy się doszukiwać czegoś w torze, ale to jeden bieg, dwa, może zawodnik powinien gdzieś tam pomylić z ustawieniami, ale nie całe zawody. Kamil Witkowski, a tak samo jak z Rybnikiem, tam jednak korekta była drobna w ustawieniach i jemu to działało.
1: PSŻ utrzymał 3. miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce o czołową czwórkę powalczą aż 4 zespoły z pozycji od 2. do 5. Orło Łódź, PSŻ, Stal Rzeszów i Row Rybnik dzieli zaledwie 1 punkt. Skorpiony są w sytuacji najkorzystniejszej, bo swoje spotkanie odjadą jako ostatnie. W niedzielę o 15.15 zmierzą się na wyjeździe z Beniaminkiem drugiej Ekstraligi Polonią Piła. Będą tam bronić 42-punktowej zaliczki z domowego meczu. Poznań szykuje się na wielkie święta sportu na Malcie. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. W 28-osobowym zestawieniu znalazło się 6 przedstawicieli poznańskich klubów. To Dorota Borowska i Łukasz Witkowski z Poznani, Sławomir Witczak i Jarosław Kajdanek z Energetyka oraz Jakub Stepun i Martyna Klat z AZS-u AWF. To ostatnie wspólnie z Anną Puławską z AZS-u AWF Gorzów Wielkopolski będzie bronić tytułu mistrzowskiego w kategorii K2 na dystansie 500 metrów. Łącznie w Poznaniu pojawią się przedstawiciel ponad 70 krajów. Mistrzostwa Świata w kajakarstwie rozpoczną się 26 sierpnia. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Michał Rogoziński. Do usłyszenia.
5: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
6: Autopromocja.
7: Aferytm pod palmami.
6: Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
8: Jezu, gdzie jestem?
9: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
8: I've named this one
10: Post Office.
11: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
10: Każdy czwartek o godzinie 22.
12: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: dałem. Mhm. To wiemy już.
1: Na pewno na jakimś zasnąłem. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, na jakim filmie to było.
0: A w kinie udało ci się kiedyś usnąć?
1: Jak zasnąłem, to go nie pamiętam, więc to nie zapadł mi tak w pamięć.
0: Nawet do tytułu nie doszedłeś.
1: Nawet do tytułu nie doszedłem. Do napisów początkowych. Zasnąłem już na reklamach.
0: Czy w kinie zasnąłeś kiedyś?
1: W kinie nie. W kinie nie. No bo jak już człowiek płaci, to, no to człowiek wymaga nie tylko od nich, ale też od siebie.
0: Wyobraź sobie, że moja dziewczyna usnęła na Batmanie, jak poszliśmy z tym, z Pattinsonem.
1: Mm-hmm. Najbardziej emo Batman na świecie.
0: Złamałam serce wtedy. No on faktycznie trwał chyba 3 godziny.
1: Rozumiem, że już nie jest twoją dziewczyną wydarzeniu. Jeszcze.
0: Drugi Batman, w ogóle druga część ma wyjść dopiero w 2028 roku, mm-hmm. czyli chyba jakoś po 6 latach. To jest jakiś rekord, mi się wydaje. A ja mówię o tym, dlatego że słuchaczka do nas napisała, Agnieszka, że oglądała Wiek Adeline i właśnie na nim usnęła. Także chyba nic nie straciliśmy. I ta odpowiedź, że właśnie spaliśmy, jak nie oglądaliśmy Wiek Adeline, chyba też
1: jest
0: słuszna.
1: A to teraz jestem trochę zaciekawiony, tak szczerze mówiąc.
0: O czym to jest?

0: A to ty gdzie byś najchętniej pojechał?
1: Gdzieś na wakacje.
0: Widzisz, odwrócony wywiad teraz.
1: No, muszę się zastanowić. No chyba gdzieś na wakacje. Wszędzie, tak naprawdę.
0: No panie, no takie
1: określenie. Powiem ci, że w górach nie byłem kilka dobrych lat.
0: Ja tak samo. Ja bardzo tęsknię za górami.
1: Ja
0: i najlepsze jest to, że ja tęsknię za górami z każdą kolejną porą roku. Latem tęsknię za letnimi górami, jesienią za jesiennymi.

0: Hanna Kowalska jest z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć.
0: I oraz Marcel Kujawa, cześć.
2: Witam, dzień dobry.
0: Marcel Kujawa, który ma koszulkę Kujawy i Pomorze, tak?
2: Tak, tak.

0: Ania Kowalska,
1: Marcel Kujawa, zapraszamy.
0: Sprawy posuń ciąg dalszy. Rejestratorka w przychodni Małgorzata Rakowska złożyła zawiadomienie do prokuratury.
1: Kobieta chce, by organ sprawdził, czy faktycznie dochodziło do nadużyć w postaci omijania kolejek na ścieżce VIP. Na ten temat wypowiada się prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
2: To są po prostu tak prymitywne działania, że cieszę się, że oni są tak prymitywni, tak głupi, bo dzięki temu tak naprawdę jestem przekonany, że jak policja dokona pewnych ustaleń, jak już będą postawione zarzuty czy akty oskarżenia, no myślę, że nie można danych tak naprawdę przekazywać w ten sposób.
0: Rakowska twierdzi, że posiada dowody świadczące o nadużyciach. Jej zdaniem wpisy w systemie dotyczące statusu VIP były wykonywane na polecenie przełożonych. Posłom tym doniesieniom zaprzecza.
1: Zarzuca były pracownicy manipulowanie danymi w systemie oraz przekazywanie mediom informacji zawierających dane wrażliwe. Przychodnia w tej sprawie złożyła osobne zawiadomienie do prokuratury.
0: W Posłom obecnie trwa wewnętrzna kontrola. O taką też zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Radny miasta Adam Szabelski zwraca się do prezydenta z interpelacją dotyczącą ekologicznych rozwiązań w mieście. Chodzi o możliwość zadaszenia parkingów panelami fotowoltaicznymi.
0: Radny mówi, że integracja parkingu, fotowoltaiki i elektromobilności jest naturalnym kierunkiem rozwoju miejskiej infrastruktury. To, że zmiana jest możliwa, motywuje przykładem Francji, która już wprowadziła przepisy obejmujące duże parkingi obowiązkiem instalowania paneli.
1: Do prezydenta kieruje prośbę o uruchomienie miejskiego programu pilotażowego, który zrealizowałby ten pomysł na parkingach w posiadaniu miasta. Radny sugeruje też wprowadzenie systemu dla prywatnych operatorów, który zachęcałby do takich rozwiązań.
3: Uważaj za kierownicą.
0: Nie działa sygnalizacja świetlna, rogatki nie opuszczają się na przejazdach. Od kilku dni to problem na Naramowickiej i Umultowskiej.
1: By ostrzec kierowców przed zbliżającymi się pociągami, maszyniści muszą trąbić w pobliżu przejazdu. Jak mówi Radosław Siedziński z zespołu prasowego PKP PLK, nowy system został już zamówiony, stary nie nadaje się do naprawy.
0: Awarie spowodowały ostatnie ulewne deszcze i burze. Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka dni. Do tego czasu kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na tych przejazdach.
1: Były właściciel Warty Poznań Bartłomiej Fajraszewski ostro krytykuje włodarzy miasta. Na antenie telewizji WTK stwierdził, że Marcin Gołek jest winien opóźnieniom w przebudowie stadionu Warty przy drodze dębińskiej.
0: Zdaniem Fajraszewskiego pierwszy zastępca prezydenta Poznania powinien zostać zdymisjonowany. Niesnaski miały być też wcześniej. Były prezes Warty oczekiwał wsparcia przy budowie stadionu. Magistrat odmawiał. Sprawę komentuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
2: Pan Fajraszewski nie ma pieniędzy. Tak po prostu to, żeby prowadzić klub sportowy, to trzeba tam pakować naprawdę ciężkie miliony. Te ciężkie miliony trzeba zainwestować. On nie gra w tej lidze, co pan Rutkowski. On nawet nie gra w tej lidze, w której grają właściciele innych klubów piłkarskich. I on myślał, że tutaj po prostu poprzez Marcina Gołka uzyska tak naprawdę transfer pieniędzy miejskich do tego klubu.
1: Marcin Gołek stwierdził, że Fajraszewski nie ma ani kasy, ani klasy, a samą rozmowę WTK określił mianem kłamstw i wylewaniem frustracji świadczącymi o kompleksach i skłonnościach do mitomanii. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na jutrzejsze zapraszamy od 6.57.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Akura o 10 ma pióra? Może w tym kierunku to zrymować?

0: kura może pojechać teraz na wczasy. O, na przykład.
1: W tym momencie, ale to tylko, wiesz, to takie wczasy kilkugodzinne. Bo...
0: Do jutra, do godziny 7:00. Oczywiście środa dzisiaj, 12 dzień sierpnia. Lech, Klara, Joanna, Wiktoria. Najlepszego życzymy z okazji imienin.
1: Tak, 2 dni do weekendu nam zostały, to z informacji najważniejszych. Dzień pracocholików. Wszystkiego dobrego wszystkim pracocholikom, moi drodzy, współczujemy wam. Naprawdę bardzo wam współczujemy, bo pracocholizm to straszna choroba.
0: To na pewno.
1: To jest choroba w ogóle?
0: Myślę, że tak, pracocholizm, tak? No. Szybko mogę sprawdzić.
1: No to sprawdzamy.
0: Międzynarodowy Dzień Młodzieży.
1: Światowy Dzień Słonia, do tego wszystkiego. Sprawdzamy, czy pracocholizm to jest choroba. A jeszcze przysłowia są przygotowane. Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha. Kto w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera. To 2 przysłowia przygotowane na dzisiaj, moi drodzy. Nie wiem, czy wyciągamy z tych przysłów jakiekolwiek wnioski. Wiem na pewno, że one istnieją i zostały przygotowane przez naszych przodków, a więc trzeba im wierzyć.
0: Ma wiać dzisiaj również ze strony północnej, także może być lekka posłucha, faktycznie. Ja czytam, że pracocholizm to uzależnienie behawioralne, czyli choroba o charakterze psychicznym i społecznym. Jak
1: i zostało użyte słowo choroba, więc się tak, nie pomyliliśmy.
0: Tak, na to wychodzi. Słuchaj, jeśli chodzi o rokowiznę, to na zwycięzców będziemy musieli poczekać do poniedziałku. Wtedy po godzinie 10:00 rozwiążemy ten konkurs, a dzisiaj realizowała aferanek Natalia Król. Serwisy informacyjne to Marcel Kujawa i Hanna Kowalska.
1: Mikołaj Pokorzyński, Kamil Strużyński, żegnamy się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Byliśmy z wami od godziny 6:30. No a na koniec, po godzinie 10:00, jak zawsze, z Arkylą damy.

0: pacyfizm?
1: Niektórzy, żeby przezwyciężyć, to mogą polegać na własnych zasobach, czyli mogą postanowić, nie wiem, tak jak palacz rzuca palenie i część osób jest w stanie to zrobić. Niektórzy przy wsparciu osób bliskich, a niektórzy będą potrzebowali na przykład procesu psychoterapii. Bo często jest tak, że pracoholizm, to uciekanie w pracę, służy, żeby zamaskować jakieś trudności, jakieś rzeczy, z którymi sobie nie radzimy. No bo jeżeli jesteśmy w pracy, to tak naprawdę kolokwialnie nikt nas się nie czepia, nie musimy się specjalnie tłumaczyć, wysilać i tak dalej. No i jeżeli ta praca służy tłumieniu innych rzeczy, no to często ta psychoterapia jest potrzebna, żeby usunąć tą przyczynę.
0: A tak jeszcze przygotowując się do tej rozmowy, zastanawiałam się, kto jest najbardziej narażony na pracoholizm? Czy to jest jakiś specyficzny typ osobowości?
1: Bardziej narażeni są na przykład ludzie, którzy mają wysoki poziom neurotyczności, perfekcjonizmu, ale teraz najnowsze badania pokazują, że te cechy osobnicze, one są dużo mniej ważne niż kultura organizacyjna i na przykład zachowania naszego szefa, oczekiwania, jakie stawia nam firma. No bo okazuje się, że jeżeli szef dba o swoje granice, też potrafi pojechać na urlop, nie pisze do nas w swoim wolnym czasie i pozwala pracownikom na to, no to daje taki dobry przykład. Natomiast odwrotnie, jeżeli my mamy przykład w pracy, że ktoś do nas po godzinach pisze, ktoś oczekuje, że odpiszemy na maila, na urlopie, no to wtedy o ten pracoholizm jest łatwiej.
0: Czyli powinniśmy dbać o naszą asertywność?
1: Zdecydowanie i stawiać zdrowe granice.
0: A czy tego można się nauczyć?
1: Można się tego nauczyć, tak. Natomiast no, trzeba to trenować i na początku człowiek zazwyczaj czuje się, nie wiem, czuje wyrzuty sumienia, czuje, że zrobił coś złego, ale po jakimś czasie staje się to naturalne i stawianie tych granic nie powoduje wyrzutów sumienia.
0: A czy są jakieś takie triki na to, jak nauczyć się właśnie stawiać te granice? Być może jakieś takie porady?
1: Znaczy na pewno warto usunąć na przykład z prywatnego telefonu pocztę firmową, usunąć czy wyciszyć przynajmniej na czas wolnego grupy pracowe, na przykład nie wiem, niektórzy mają grupy na WhatsAppie, żeby te wiadomości nie przychodziły. Nie odbierać tego telefonu właśnie po godzinach pracy, to jest pierwsza taka wyraźna granica. No i myślę, że to jest łatwiejsze nawet niż zakomunikowanie wprost na przykład szefowi, że nie będę odpowiadać na maile po godzinach pracy. Po prostu nie zaglądać do tej poczty, siłą rzeczy nie odpowiadać i pewnego dnia ta osoba, która do nas takie maile przekraczając granice wysyła, prawdopodobnie się po prostu zniechęci.
0: Pewnie też powinniśmy zadbać w tym wszystkim o odpoczynek.
1: Zdecydowanie. No, my Polacy mamy duży problem z odpoczynkiem. Nie umiemy odpoczywać. Przepraszam, ale też trendy są takie i media społecznościowe pokazują taki obrazek, że nawet ten odpoczynek musi być produktywny. Tak? Jeżeli gdzieś jedziesz, musisz zwiedzać, musisz medytować, musisz iść na jogę, musisz się nauczyć nurkować. I cały czas ten odpoczynek również jest taki mocno zadaniowy.
0: Czyli to jest dobrze czy źle? Jak powinniśmy odpoczywać prawidłowo?
1: Tak, jak nam to sprawia przyjemność. Czyli jeżeli mam ochotę dzisiaj, nie wiem, poleżeć na leżaku, bo są Perseidy i popatrzeć w niebo i nic nie robić, po prostu tylko leżeć i patrzeć, to warto by było, żebym potrafiła dać sobie to przyzwolenie i po prostu tak zrobić. Jeżeli mi coś sprawia frajdę, nie wiem, lubię na przykład pływać żaglówką i to jest dla mnie odpoczynek, to nie ma w tym nic złego, ale żeby nie dać się takim trendom, że ja muszę, ja chcę. Ale nie muszę.
0: Czyli tak podsumowując, powinniśmy dbać o swoje granice, o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, no i odpoczywać tak, jak nam się to podoba.
1: Zdecydowanie. Granice są bardzo istotne właściwie w każdym obszarze życia, więc na pewno taki trening przyniesie nam wiele korzyści.
0: To bardzo pani dziękuję za tę dawkę informacji. Moją i waszą gościnią była dzisiaj pani Żaneta Rachwaniec z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.

0: Tam nawet w lekcjach bibliotecznych, więc jak dla mnie to jest w ogóle świetna inicjatywa.
1: Oczywiście świetna okazja i bardzo was zachęcamy, żeby pójść w ślady pani Alicji i odwiedzić nowo otwartą filię Biblioteki Raczyńskich, a to materiał, który był przygotowany przez Kacpra Wrzesińskiego.

0: uczciwy, moralny. To jest jedno ze znaczeń tego słowa przyzwoite. Drugie znaczenie to jest zgodny z obowiązującą normą, bądź spełniający pewne wymogi, czyli przyzwoita wydajność, przyzwoita cena, przyzwoita opłata za coś, więc czy tam wynagrodzenie. I trzecie, to właściwie to będzie takie trzecie, to jest o zapłacie, wynagrodzenie, przyzwoite wynagrodzenie, taki, który zaspokaja nasze potrzeby czy oczekiwania. Natomiast przyzwoity występ sportowca to jest niefortunne sformułowanie według mnie. Lepiej byłoby tu powiedzieć, że nie najgorsze czy zadowalające, a nie przyzwoite. Bo ja tu znowu pozwolę sobie zacytować powiedzenie Władysława Matuszewskiego, który mówi, jak nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie. Czyli to jest właśnie to moralnie, nienagannie, uczciwie, czyli przyzwoicie. Ale od sportowca no nie możemy oczekiwać, że on będzie przyzwoity. Przyzwoicie się może zachowywać, ale jego wyniki nie zawsze od niego są w pełni zależne. Mogą być jeszcze inne czynniki, które zadecydują, że określimy to, że nie były przyzwoite, takie jakie byśmy oczekiwali.
1: To jest zabawne, bo właśnie to, tak mi się wydaje, że to ten przymiotnik bardzo się zakorzenił już w sporcie, w dziennikarstwie sportowym, a nawet też w grach, bo no, ja jestem, powiedzmy, bardzo zakochany w FIFA, w grze piłkarskiej, i tam były różne oceny tych form sportowca, jaki sportowiec jest w formie, to właśnie taka normalna forma to była przyzwoite na żółto, więc to jest...
0: Że przyzwoity wynik, tak?
1: Przyzwoita forma, przyzwoicie się spisuje, tak, czyli tak okej, okay, jest okej, okay, ale to jeszcze nie jest jakaś
0: ale to nie jest,
1: forma,
0: to nie jest takie właściwe określenie w stosunku, tak jak tu pan pyta, że przyzwoicie tam zachował się sportowiec, znaczy zachował się, mógł się zachować przyzwoicie wobec swego rywala na przykład.
1: Tylko właśnie w takim moralnym sensie.
0: Tak.
2: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgółkowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
3: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: 21 wiek, panika i afery.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
6: Zaaferowani. W czwartki o 20.
7: Afera. Lubię to.
8: Pium, pium.
3: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Nim na pytanie konkursowe, a dzisiaj pytamy was o to, jak to było kiedyś i jakie są wasze ulubione wspomnienia z dzieciństwa. 7148, koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: przedstawicielach sztuki, na tych, którzy może całe swoje życie spędzili w wolnej Polsce w ustroju demokratycznym. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak oni patrzą na wolność, na wartości demokratyczne, jak wyrażają siebie poprzez sztukę w tym właśnie obszarze. A Democratic Trigger to taka trochę przewrotna nazwa, bo trigger zwykle jest czymś, co nas irytuje, staramy się to od siebie odrzucić i być wierni wobec tego, nie narażać się więcej na kontakt z tym triggerem. Dla nas ten trigger, jakby odwracamy jego znaczenie, jego przesłanie. Chcemy, żeby zamiast tej biernej reakcji na rzeczywistość stał się impulsem do twórczego działania, no czyli właśnie przelewania swoich emocji na papier, na tablety graficzne w formę fotografii czy wideo.
1: No właśnie, bo hasło konkursu bardzo mocno odwołuje się do emocji i tak też właśnie powiedziałaś, że bardzo na to stawiacie i to jest gniew, ale wy przeradzacie to w inny rodzaj gniewu niż możemy znać jakby na co dzień. I czy mogłabyś jeszcze nam przybliżyć taką główną ideę konkursu?
0: Pewnie. My unikamy gniewu tak społecznie jako ludzie, bo jest po prostu niegrzeczny, bo zawsze nas uczono, żeby nie wkurzać się za bardzo i gniew kojarzony jest negatywnie. Natomiast jakby czujemy, że gniew może być też wyzwalaczem, impulsem do dobrych rzeczy, do zmiany na lepsze. Może być katalizatorem walki o wartości, w które się wierzy i lepiej dać sobie przestrzeń na wyrażenie gniewu w sposób na przykład artystyczny niż w sposób, który wymagałby mocniejszych środków, nie daj Boże przemocy. Dlatego ten gniew jest dla nas pozytywnym przykładem tego, że można angażować się w rzeczywistość społeczną, w której się żyje. Można chcieć walczyć o to, żeby była ona lepsza. Można chcieć walczyć o wolność, demokrację. To są takie duże hasła, które mogą czasem wręcz onieślać. Natomiast chodzi po prostu o to, żebyśmy żyli w codzienności, która nas satysfakcjonuje, w szacunku do innych ludzi i otrzymując szacunek od innych ludzi, bo tak definiujemy sobie tą wolność i demokrację. A gniew tutaj rozumiemy właśnie jako pozytywny impuls do zmian.
1: No właśnie, gniew jako siła do działania, a wy taki impuls do działania dajecie właśnie młodym ludziom. I jak myślisz, co właśnie taki wyraz artystyczny może dawać młodym ludziom w kontekście tych wszystkich idei, na których opiera się konkurs?
0: Bardzo trudne pytanie. My przede wszystkim jesteśmy bardzo ciekawi. Ja raz jeszcze podkreślę, konkurs skierowany jest do twórców w każdym wieku, natomiast nasz właśnie ten młody odbiorca, szczególnie dlatego, że młodzi ludzie stosunkowo rzadko jednak zabierają głos w tak dużych, mówię to w dużym cudzysłowie, sprawach jak wartości demokratyczne, a my chcemy dać im przestrzeń na to, żeby w formie pracy graficznej, czy plakatu, czy innego rodzaju formy graficznej, poprzez fotografię, czy wideo, poprzez chociażby rysy i rolki, które tworzymy na co dzień w celach komiczno-rozrywkowych, żeby pokazali nam, jak myślą, o co im chodzi w życiu, jak widzą tą codzienność swoimi oczami.
1: No właśnie, i tak jeszcze ze spraw organizacyjnych konkursu chciałam się ciebie zapytać, kto właśnie może wziąć udział w konkursie i czy trzeba być profesjonalnym artystą, czy przede wszystkim liczy się pomysł i chęć właśnie zabrania tego głosu?
0: Po pracach, które już do nas dotarły, bo rzeczywiście nabór trwa od 30 czerwca, trwa do 30 sierpnia, więc jesteśmy raczej na ostatniej prostej tego naboru, widzimy, że prace zgłaszają do nas zarówno profesjonalni twórcy, graficy czy fotografowie, którzy zajmują się tym na co dzień, jak i osoby, które albo są na początku swojej ścieżki, albo po prostu mają potrzebę zabrania głosu na ten temat. I to bardzo ciekawe analizować te prace obok siebie, bo chociaż mają różne... Słowo poziom jest dość nieszczęśliwe, ale mają różne sposoby artystycznego wyrazu. To wartości, które reprezentują i to, jak podejmują tematy, którymi się zajmują, to bardzo inspirujące móc patrzeć na to z tak różnych perspektyw. Więc nie trzeba być absolutnie profesjonalnym, udokumentowanym twórcą. Wystarczy chcieć zabrać głos i zrobić to do 30 sierpnia przez stronę democratic-trigger.pl, na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje organizacyjne, ale również zgłosić pracę czy zapoznać nasze grono jurorskie. Naprawdę fantastyczne.
1: No właśnie o to chciałam się jeszcze zapytać. Czyli podsumowując, powtarzam, że do 30 sierpnia możecie jeszcze zgłaszać swoje grafiki, fotografie czy filmy. Więcej informacji na stronie, o której wspomniałaś. I zachęcamy, myślę, że obydwie do wzięcia udziału w tym konkursie, z którym łączą się również bardzo, bardzo atrakcyjne nagrody. Jak mówiłam, o szczegółach możecie dowiedzieć się ze strony internetowej. A ja bardzo Ci dziękuję. Ze mną była Karolina Kulik, czyli koordynatorka konkursu Demographic Trigger.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: rywali nie tylko Midas Bro, ale w zasadzie też przez cały sezon wyszło na to, że to było recydywa i to tak naprawdę zadecydowało o tym, że Southampton, mimo tego, że było rzeczywiście najsilniejszą drużyną, to do finału finalnie nie awansowało. Awansowało Middlesbrough, no i w tym finale właśnie Hull City poradziło sobie z Middlesbrough. Zagrało taką dość pragmatyczną piłkę, ale jak najbardziej skuteczną. I tego raczej będziemy się spodziewać po drużynie popularnych Tygrysów, ale no mimo wszystko to jest drużyna, która i miała problemy w defensywie w Championship i też w ofensywie. Tam jest kilka ciekawych piłkarzy, na przykład Olivier McBurnie, ale to jest zawodnik ciekawy na poziom Championship. Czy to jest zawodnik, który będzie w stanie przełożyć jakoś na Premier League? Szczerze wątpię. To tam jeszcze kilka inwestycji bym poczynił w ten skład. No a mamy takiego właściciela, który generalnie lubi robić wiele rzeczy, ale no takie prowadzenie klubu dla niego to mam wrażenie, że jest taka jedna wielka zabawa, może tak powiem.
1: No z Hull City tak naprawdę ostatnie rzeczy, jakie pamiętam, tak jak oni byli w tym Premier League ostatni raz, czyli to tam prawie 10 lat temu, to pamiętam, że tam właśnie było bardzo dużo zamieszek, że to Hull miało przechodzić dosyć duży rebranding, że ten obecny herb miał coraz bardziej iść w stronę Tygrysa, nawet troszeczkę zmieniono wbrew woli fanów herb, żeby usunąć z niego samą nazwę Hull City, zostawiając samego Tygrysa i Rock. Tam były jakieś plany, żeby nazwać ten zespół Hull Tigers.
0: Tak po amerykańsku, prawda?
1: Tak. I delikatnie potem pójść w stronę zmian samych kolorów drużyny, ale do tego nie doszło. Tam były chyba nawet jakieś procesy toczone między fanami a właścicielem.
0: No jak to zawsze w Anglii, jeżeli podnosimy rękę na jakieś tradycje i tego typu rzeczy, czy to na herby, czy to właśnie na nazwy, czy nie wiem, na stadiony czasami też, to jest generalnie trudno cokolwiek przegłosować wśród kibiców.
1: Tak. To jak są jakieś duże zmiany, to widzimy, że czy tam z Superligą, czy jakiekolwiek takie zmiany, to ale fani też lubią wyjść na ulicę, pokazać się.
0: Była też taka propozycja zmian nawet barw klubowych przecież w przypadku Cardiff City, ponieważ właściciel tego klubu z Malezji stwierdził, że mu się barwy nie podobają, ponieważ źle one się kojarzą w jego kraju, więc zmienił barwy z niebieskiego na czerwone. No i wiadomo, że to wszystko się szybko po prostu musiało źle skończyć. No, dla niego akurat może nie, bo do dzisiaj jest tym właścicielem Cardiff, ale kibice po prostu postawili stanowcze weto i po roku się trzeba było z tych zmian wycofywać.
1: Tak jest. I idąc sobie już powolutku dalej, mamy również Ipswich Town, które tak naprawdę jedyne, co nam dało w tym swoim nie poprzednim, tylko jeszcze poprzednim sezonie, to był Liam Delap. Najpierw chciałem powiedzieć, że co dało nam dobrego.
0: Po prostu Liam Delap, tak? Czy dobry, czy zły, to już zostawiamy ocenie.
1: Dało Liama Delapa z dosyć niską klauzulą i w sumie fajnie, jakby tego Liama Delapa z powrotem wzięło.
0: Nie no, to jest super piłkarz, prawda? Niech tylko się ludzie nim zainteresują teraz.
1: Tak, i czy jest cokolwiek, na co możemy patrzeć na to Ipswich, bo już nie jest ciekawostką, że jest czymś nowym, nie było też najmocniejszym zespołem zeszłego sezonu, czy tam coś jest ciekawego?
0: No, niby wyciągnęli wnioski z poprzedniego awansu do Premier League, tylko no, ja widzę pewien problem w związku z tym, że zmienił im się trener, ponieważ Kieran McKenna, trener, który tak naprawdę wywalczył 3 awansy z tą drużyną, bo najpierw awansował z 3 poziomu rozgrywkowego do Championship, potem z Championship do Premier League i potem jeszcze raz z Championship do Premier League po spadku. 10 czerwca ogłosił odejście z powodów takich no, rodzinnych, prywatnych, po prostu uznał, że potrzebuje przerwy trochę od futbolu. Tam były też takie pogłoski. Kibice trochę się obawiali tego, że to jest podszyte jakąś ofertą z innego klubu, bo chociażby Fulham pytało o Kierana McKenna, ale rzeczywiście okazało się, że tutaj jest przerwa od futbolu. No i Ipswich właśnie wyciągając te wnioski z ostatniego awansu, uznało, że będzie starało się grać taką właśnie trochę bardziej pragmatyczną piłkę i w ten sposób został zatrudniony Gary O'Neill, czyli facet, który doskonale wie, jak utrzymywać się w Premier League. Zrobił to już kiedyś z Bournemouth, zrobił to też z Wolverhampton, no i teraz też proste zadanie, żeby utrzymać się w Ipswich. Właśnie utrzymać się w Premier League z Ipswich. No i to się może udać. Tam też są ciekawe transfery. Myślę, że poczyniane to, ja zwłaszcza patrzę na takiego Japończyka Daisena Maeda, który w Celticu wyglądał na bardzo, bardzo dobrego piłkarza. To jest ten zawodnik, który zabił marzenia kibiców Hearts w zeszłym sezonie Ligi Szkockiej, bo była szansa na to, że ktoś w końcu inny wygra Mistrzostwo Szkocji niż Celtic i Glasgow Rangers, no ale to właśnie Daisen Maeda strzelił kluczowego gola tak naprawdę w ostatniej kolejce i to Celtic wygrał to mistrzostwo, więc zawodnik, którego ja na pewno jestem ciekaw w Premier League, ale tak poza nim no to ta drużyna no raczej no po prostu będzie walczyć o utrzymanie i tyle. To wyżej niż jakieś 17-16 miejsce, to myślę, że będzie bardzo trudne.
1: Tak, z samym Kieranem McKinnonem to te dwa lata temu, czyli właśnie jak był bardzo na fali po tych wtedy jeszcze podwójnym awansie, było dosyć głośno, bo wtedy sam Manchester United i Chelsea się tam troszeczkę rozglądały.
0: On się wywodzi też z Manchester United, bo chwilę tam pracował, więc to też było takie trochę naturalne, że okej, ktoś sobie dobrze radzi i w Championship awansował do Premier League, z drużyną, która była w zasadzie Beniaminkiem w Championship wówczas, więc tak, Kieran McKinnon to jest, no, myślę, że prędzej czy później wróci, jakby na tę karierę trenerską to jest nieuniknione i myślę, że znajdzie klub w Premier League, który będzie chciał go zatrudnić, no tylko właśnie pytanie kiedy, żeby to też się nie okazało tak, że wróci do Ipswich tam w styczniu, gdy się okaże, że będą zajmować ostatnie miejsce, to też jest taka opcja.
1: No na pewno, jak sobie tak idziemy od tego dołu, no to no tak naprawdę jak co sezon, te trójka Beniaminków będzie na pewno liczona jako faworyci do spadku, jeżeli możemy tutaj używać słowa faworyci. No i tak naprawdę przy tym, jak coraz bardziej rozwarstwienie finansowe następuje między Premier League a tak naprawdę całą resztą świata, to ciężko sobie wyobrazić, może za sezon jak wróci West Ham, żeby była taka sytuacja, że rzeczywiście awansuje jakiś zespół i sobie myślimy, okej, tutaj raczej pewny środek tabeli. Jak wiemy, po zeszłym sezonie może się stać, bo Sunderland...
0: Tak, ale też Sunderland poczynił potężne inwestycje i to okno ich transferowe naprawdę było niesamowite, zresztą to, że Granit Xhaka na przykład takie sztandarowe nazwisko. Trochę tego nie widzę w tych klubach, które weszły do Premier League. Oczywiście to okno cały czas trwa, transferowe, i też z uwagi na to, że był Mundial, to ono się trochę jakby późno rozkręciło, ale no nie ma takiego rozbijania banku, jak zrobił to Sunderland. Ja bym raczej patrzył w kierunku Leeds United, bo takie spokojne okienko, jakie miało Leeds w zeszłym roku, no to właśnie takie spokojne okienko ma Coventry. Nie wiem, czy przechodzimy do Coventry, ale...
1: Płynnie jak najbardziej. Płynnym przejściem, czyli zespół, który wygrał Championship w zeszłym sezonie i był już blisko awansu tak naprawdę sezon wcześniej. Po tym, jak w trakcie sezonu jeszcze poprzedniego przejął ich Frank Lampard, to tam już się zaczęło od takiej bardzo długiej serii dobrych meczów, która tak naprawdę przełożyła się na cały sezon 25-26. I mamy zespół, który według tego, co sprawdziłem, jest zespołem, który wraca po najdłuższej przerwie do Premier League. Aha. Już pod tym nowym brandem od tego 90 któregoś roku. Ostatni raz będąc tu w sezonie 0001. Nawet głupio mówię, jest sezon 0001. Więc jest to jakaś nowość, nie jest to mały klubik, jak się tak, nie wiem, jakoś tak mi brzmi jak mały klubik, ale to jest zespół z bardzo konkretnym stadionem, z dużą bazą kibicowską. No i tak naprawdę co tu jest atutem, bo tak naprawdę z zewnątrz to rzeczywiście najbardziej znanym nazwiskiem jest nazwisko samego trenera.
0: Tak, i to też nie jest trochę tak, że Frank Lampard wszystko w Coventry zbudował, bo tu musimy wspomnieć nazwisko Marka Robinsa, czyli jego poprzednika, który w zasadzie z tą drużyną, no, dźwignął ją z naprawdę bardzo trudnych chwil, bo Coventry nie tyle spadło z Premier League w tym sezonie 2021, ale też no, spadło praktycznie na czwarty, czy w zasadzie nawet piąty poziom rozgrywkowy. I stamtąd właśnie Mark Robins wyciągał tę drużynę i też był bardzo bliski awansu do Premier League kilka lat temu. Potem miał też bardzo fajny moment w Pucharze Anglii, gdzie doszli do półfinału i dopiero właśnie dwa lata temu coś się wypaliło. Zmienił się też w międzyczasie właściciel Coventry City, który no trochę może nie miał aż takiego sentymentu do Marka Robinsa, który myślę, że prędzej czy później będzie miał pomnik pod właśnie stadionem Coventry. No i stwierdził, że dobra, okej, jakby tutaj zmiana, musi się coś zmienić, faktycznie musimy trochę bardziej zaryzykować, wziąć być może trochę bardziej doświadczonego trenera. No i Frank Lampard, jaki by nie był, to doświadczenie jednak już zebrał, tak? To wiadomo, że jest trener, który może na tej karuzeli trenerskiej nie jest jeszcze tak długo, ale no i prowadził wiele różnych zespołów w Premier League. No i właśnie stwierdził, że dobra, to ja zejdę sobie troszeczkę poziom niżej, bo na przykład w Evertonie mu nie wyszło, gdy obejmował tę drużynę po swoim pierwszym pobycie w Chelsea. I bardzo świadomie objął akurat właśnie taką drużynę, która no, była sobie w tej Championship od dobrych kilku sezonów. Rokowała, grała już właśnie w playoffach, dobrze się też pokazywała w Pucharze Anglii i stwierdził, że dobra, okej, tutaj jest potencjał, tak? Jest też nowy właściciel, który ma ambicje, który też może nie sypie jakąś wielką gotówką, ale generalnie trochę ma takie podejście właśnie, że a bardziej ambitniejsze może, takie trochę bardziej też urealnione względem na przykład innych właścicieli dzisiaj w Championship. No i Frank Lampard objął po prostu drużynę, która była, okazała się na to, że jest wystarczająco silna do tego, żeby walczyć o awans do Premier League. On ją trochę ulepszył. Kilka jeszcze zawodników tam zostało mu dostarczonych i faktycznie wygrali poprzedni sezon bardzo przekonująco. Wykorzystali tak naprawdę trochę to, że tam brakowało im konkurenta, 95 punktów i faktycznie no Championship wygrana, nie powiem, że w cuglach, ale bardzo, ale to bardzo przekonująco i to jest drużyna, która wydaje mi się, że jest najsilniejsza spośród tych Beniaminków i nie zdziwię się, że jeżeli faktycznie no, pójdzie śladami chociażby Leeds United, które też wygrało bardzo wysoko, bardzo przekonująco Championship, no i w Premier League może nie zawojowało, tak jak Sunderland, ale po prostu spokojnie się utrzymało, wiadomo, trochę adaptując się do ligi, no bo musisz zawsze coś tam zmienić, nie możesz tak awansować grając zupełnie taki sam sposób, jak grałeś w Championship już po awansie do Premier League. Coś trzeba będzie zmienić, ale myślę, że Frank Lampard na tyle dojrzał, że będzie w stanie to zrobić i też ma na tyle utalentowanych piłkarzy, którzy wyróżniali się w Championship, że nawet jeżeli połowa z nich wypali w Premier League, to już ma wrażenie, że wystarczy do utrzymania.
1: Tak jest. I jak jesteśmy już tak naprawdę na górze Championship, to chciałbym przejść do zespołu, który wydaje się, że do tego Championship, z zespołów, które nie spadły, był najbliżej. I zaskakująco jest to Tottenham, który tak naprawdę dwa sezony z rzędu utrzymywał się na 17 miejscu.
0: Ja rok temu mówiłem, że gorzej być nie może, a okazało się, że jednak mogło być gorzej.
1: Tak, tak, tak. Tam te dwa lata temu uratowało ich to, że były trzy bardzo słabe zespoły i tak zdecydowanie słabe zespoły. Rok temu już tych słabych zespołów były tylko dwa, więc to jedno miejsce, że tak powiem, było realnie realnym zagrożeniem dla kilku zespołów, czyli tam właśnie Tottenhamu, Leeds czy Nottingham i West Hamu, który ostatecznie spadł. No i ten Tottenham już podczas sezonu troszeczkę się porzucał, troszeczkę pozmieniał i na pewno sama zmiana na stanowisku trenera, która nastąpiła tam w drugiej połowie sezonu na Roberto De Zerbiego jest troszkę kontrowersyjna, bo już wydaje mi się, że kiedyś o tym tutaj rozmawialiśmy na antenie Gramy na Aferę, że to jest trener, który budzi bardzo mieszane opinie. Dla mnie jest bardzo podobne w tym do Marcelo Bielsy, że bardzo dużo ludzi z futbolu mówi o nim dobrze i to niekoniecznie się przekłada na to, jak wygląda jego praca. Bo jego dotychczasowe osiągnięcia nie są tak wielkie, jak wskazywałby Pep Guardiola, który opisuje go jako jednego z najlepiej rozumiejących futbol ludzi w Anglii. I obok tego Tottenham tak naprawdę powiedział sprawdzam i rzeczywiście inwestuje w ten zespół. Aha. Bo tam rzeczywiście ta kadra już się zrobiła taka naprawdę, tam już nie było nic ciekawego.
0: Pytanie, jaka ta kadra by była, gdyby wszyscy byli zdrowi, bo to jest ten problem,
1: trochę
0: który
1: tak
0: męczył Tottenham przez dwa lata tak naprawdę. Oba te sezony, które były naznaczone bardzo słabymi wynikami, były trochę mniej lub bardziej spowodowane właśnie ciągnącymi się urazami kluczowych zawodników. No chociażby Dejan Kulusewski w zeszłym sezonie nie wyszedł na boisko ani razu. James Maddison też teraz ponownie zdaje się ma jakiś uraz, więc to jest też piłkarz, na którym za bardzo nie można polegać, więc to faktycznie jest trochę takie zresztą nawet Roberto De Zerbi chyba coś takiego powiedział, że kto nie chce grać w Tottenhamie, niech odejdzie, kto ma być kontuzjowany, niech będzie kontuzjowany, a my w takim razie zbudujemy sobie drużynę jakby poza tym wszystkim i faktycznie sprowadzimy piłkarzy, którzy będą chcieli w tym Tottenhamie grać i którzy będą chcieli po prostu też w tym Tottenhamie trochę wychodzić z bardzo naprawdę trudnego miejsca, jakim jest to miejsce 17 dwa sezony z rzędu. Więc tak, Mateusz Fernandes z West Hamu, jest Sandro Tonali z Newcastle, a więc jest środek pola całkiem dobrze obsadzony. Nie wiem akurat, czy to była ta najbardziej taka wymagająca wzmocnień pozycja.
1: Z przodu nie jest najlepiej na świecie.
0: Tak, i ja bym też spojrzał na defensywę, zwłaszcza na bramkarza, bo ja nie wiem do końca, kto będzie numerem jeden, czy to będzie Kiński, czy to będzie Vicario, ale no generalnie rzecz mówiąc, tam bym też zastanawiał się jeszcze nad wzmocnieniem, nad kimś takim naprawdę bardzo pewnym, mimo że Kiński w sumie kończył sezon całkiem nieźle i mimo tego fatalnego występu widzę mistrzów, to widać, że tam jest potencjał w tym piłkarzu, ale też ten potencjał trzeba będzie wykuwać i to też jest zadanie dla Roberto De Zerbiego. No ale dobra, nawet są w defensywie też wzmocnienia, bo przecież jest Van Hecke z Brighton. Trochę mi szkoda Luki Wuszkowicza, znanego z boisk ekstraklasowych, że odszedł z Tottenhamu, bo miałem potężną nadzieję, że dostanie szansę w Premier League, ale dostanie ją tak czy inaczej, tylko że dostanie w innym klubie, po prostu dostanie w Brighton. Ale ten Tottenham to byłoby też bardzo ciekawe, byłoby bardzo ciekawe miejsce dla niego. No ale tak jak mówisz, w ofensywie Nie wiem, no poleganie kolejny sezon na Richarlisonie trochę wątpliwe, tak szczerze mówiąc. Oczywiście Dominik Solanki to być może też jest ciekawy piłkarz, w którym jakby Tottenham upatrywał tego napastnika numer jeden dwa lata temu, ale tam też był problem ze zdrowiem. Więc no, to są tacy piłkarze, którzy po prostu no, finalnie tak czy inaczej i w tym poprzednim sezonie, i w tym, który się

0: akurat trafiasz do, z Londynu do Radomia. Więc no, jestem ciekawy, co pokaże, no bo tu wiemy, że to odbicie się nastąpiło tak naprawdę sportowe zaraz po wyjeździe z Radomia i tam już zaczęło źleć, więc tu zobaczymy, co będzie.
1: Wiecie, ktoś może powiedzieć, że to był taki jakby kluczowy moment jego kariery, prawda?
0: Musiał zaprawiony.
1: Trafić, tak, musiał trafić do Radomiaka, żeby zobaczyć trochę innej kultury, też piłkarskiej i po prostu tam nabrać pewnego doświadczenia. To można się z tego śmiać, ale to też ma sens, no po to w sumie te różne wypożyczają ludzi po różnych miejscach w Europie.
0: Tak jest. Oprócz tego, zanim sobie przejdziemy do tej ścisłej czołówki, z której wykroiliśmy sobie troszeczkę ten Tottenham, zastanawiam się nad karierą jednego człowieka. Dlaczego tak się dzieje?
1: Czy to jest Oliver Glasner?
0: To jest Oliver Glasner.
1: Tak, no tak, Oliver Glasner jest taki dosyć rzeczywiście, podjął kontrowersyjny wybór, bo wymiana Crystal Palace na Nottingham Forest, jeżeli sobie spojrzymy w tabelę, to wygląda no, bardzo niemądrze. I też w zasadzie Oliver Glasner bardzo szybko ogłosił odejście z Crystal Palace, bo on ta decyzja zapadła tak naprawdę już w zeszłym roku, jakoś tak, nie wiem, w październiku chyba, czy w listopadzie, najpóźniej w grudniu. Ogłosił ją oficjalnie w styczniu, no i ludzie się zastanawiali w takim razie, co z nim? Czy do jakiego w takim razie trafi klubu? Czy to będzie Chelsea, czy to będzie Manchester United? No, mnóstwo klubów zmieniło trenera. Myślę, że część z nich patrzyła na Olivera Glasnera i rozważała go, a w sytuacji, w której my się dowiedzieliśmy o tym, że on trafił do Nottingham Forest, no to trochę faktycznie to nie wyglądało zbyt ciekawie, bo Nottingham Forest jest klubem trochę chaotycznym, takim, który nie szanuje trenerów, który skończył właśnie sezon w zasadzie na czterech trenerów, więc to też wiele mówi o tej drużynie, że tam też mamy takiego właściciela w gorącej wodzie kąpanego, który chce wszystko na już, na tu i teraz. Jeżeli ktoś mu tego nie daje w przeciągu kilku tygodni, to od razu patrzy na niego tak spod ełba i zastanawia się, czy też nie, takiemu człowiekowi nie podziękować. Więc Oliver Glasner trochę wchodzi do jaskini lwa. Mam nadzieję, że robi to świadomie, że nikt go do tego nie zmusza. On zresztą sam się przyznał, że Nottingham Forest wielokrotnie do niego dzwoniło i pytało, on mówił, że nie, ale dopiero gdy spotkał się z właścicielem, to został przekonany, więc mam nadzieję, że tam nie było jakichś tam, nie wiem, dziwnych, ciekawych historii, ale no tak czy inaczej jest to dziwny wybór, ale z drugiej strony też, no nie wiem, może są większe pieniądze, jest też, myślę, że większy potencjał, ambicja, może nawet lepsza kadra niż to Crystal Palace, jakby okej, w porządku, a może jest po prostu też ciekawy kontrakt i świadomość, że się tego kontraktu nie wypełni i prędzej czy później będzie można popracować w innym.
0: Wydaje mi się, że się chyba kawałeczek przeliczył po prostu, chciał odejść i być wolny w negocjacjach i okazało się,
1: tylko
0: że...
1: Tylko widzisz, jakby jeszcze zaczekał, nie wiem, nawet parę miesięcy, no to prędzej czy później, tak czy inaczej, ktoś, kto chciałby uratować sezon, zgłosiłby się po niego. Niekoniecznie w Premier League, może mogła to być Bundesliga, Serie A, Ligę, jakikolwiek klub tak naprawdę w Europie z tych takich mocniejszych, prędzej czy później zadzwoniłby do Olivera Glasnera, no ale chciał chyba po prostu bardzo zostać w Anglii.
0: Tak jest. I my myślę, że sobie zrobimy sekundkę przerwy i wracamy za chwilkę. Thank you.

0: No i Barcelony też już mało pamiętam, bo jednak te 10 lat. No jest kupa czasu, ten zespół tam się ze dwa razy przebudowywał i tak naprawdę wydaje się, że tą przebudowę kolejną zaczął już w poprzednim sezonie, gdzie pożegnał swojego lidera Kevina De Bruyne. No i teraz żegna mózg operacji, zatrudnia trenera, który jest bardzo podobny wizualnie, był byłym asystentem Pepa Guardioli, czyli Enzo Maresca, trenera, który ma już jakieś doświadczenie, półtora sezonu w Premier League i jakieś międzynarodowe trofea, więc w sumie wydaje się naturalnym kandydatem, bo i zna środowisko i nie jest kompletnym nowicjuszem. Ale no jest to mimo wszystko obarczone dużym ryzykiem, bo to jednak jest szatnia, która z jednej strony, tak jak mówiłem, się zmienia, ale z drugiej strony no jest tam kilku piłkarzy, z piłkarzami na takim poziomie Enzo Maresca nie pracował.
1: Też mi się tak wydaje i jakby są różne typy odejść trenerów, którzy pracowali w jednym klubie przez wiele lat, bo no takim najbardziej naturalnym pierwszym, który przychodzi zawsze do głowy, to jest Sir Alex Ferguson, który pracował oczywiście w Manchesterze o wiele dłużej niż Pep Guardiola w Manchesterze City, ale też to były trochę inne czasy. No i co się stało po odejściu Sir Alexa Fergusona od Manchester United? No Manchester United nie wstał już po tym odejściu Fergusona, mimo że miał lepsze, gorsze sezony, lepsze, gorsze momenty, miał już wielu trenerów, ale no mistrzostwa cały czas po tym odejściu Fergusona nie zdobył. Więc to jest jeden przykład. Z Arsenem Wengerem w Arsenalu było w pewnym sensie podobnie, że tam też dopiero Mikel Arteta musiał przyjść i przez kilka lat tak naprawdę pracować, żeby wypracować z powrotem powrót na szczyt. Zresztą w sumie Arsenal też przed tym odejściem Wengera nie był tak stricte na szczycie, więc to nie był taki duży upadek, jaki był w przypadku Manchester United. Ale mieliśmy też ostatnio odejście Jurgena Kloppa. I z odejściem Jurgena Kloppa Liverpool poradził sobie zaskakująco dobrze. Oczywiście mówimy już o tym z perspektywy drugiego sezonu Arne Slota, czyli następcę Jurgena Kloppa, gdzie Arne Slot już w drugim sezonie sobie nie poradził, ale w tym pierwszym to wyglądało naprawdę znakomicie. Jurgen Klopp zostawił Liverpool w bardzo dobrym stanie, zostawił ten Liverpool przebudowany, odświeżony, gotowy tak naprawdę na to, żeby zrobić ten krok do przodu. I ja się właśnie zastanawiam, czy Manchester City nie jest podobnie, że Pep Guardiola zostawił ten Manchester City, co prawda trochę głodny triumfu, bo od dwóch sezonów nie wygrali mistrzostwa, ale na Manchester City...
0: No nie,
1: City,
0: to jest kompromitacja.
1: Tak, na Manchester City, który wygrywał seryjnie, to jest naprawdę, no może nie kompromitacja, wiadomo, że trochę tu hiperbola, ale tak, no to jest pewnego rodzaju porażka, plus tak naprawdę mamy sytuację, w której ten skład faktycznie został przebudowany, faktycznie Pep Guardiola wziął i podziękował nie tylko Kevinowi De Bruyne, ale i odszedł Ederson, odszedł Kyle Walker, odszedł teraz John Stones, odeszli też piłkarze ofensywni, więc no dużo tak naprawdę jest nowych postaci w Manchester City, oni na pewno są głodni zwyciężania, jeżeli im się nie będzie Maresca mylił z Guardiolą i nie będę do niego mówić Pep albo Maestro albo coś w tym rodzaju, to myślę, że jest szansa na to, że City nie spadnie jakoś gwałtownie. To chyba wciąż jest mimo wszystko jeden z tych większych faworytów do mistrzostwa i tak jak też powiedziałeś, Maresca już doświadczenie ma, bo tak się zastanawiam, czy to objęcie Manchester City po Guardioli, wiadomo, że to był plan, tylko kiedy ten plan w jego głowie się narodził? Czy to było 3 lata temu, czy to było pół roku temu? Bo pół roku temu to na pewno.
0: To już wiemy na papierze, że te negocjacje trwały jeszcze jak był trenerem Chelsea i przez to zakończył.
1: Tylko właśnie zastanawiam się, czy Enzo Maresca już wcześniej nie myślał sobie, że dobra, tutaj Leicester wprowadza ich do Premier League, jakieś doświadczenie właśnie z drużyną, która będzie dominować nad rywalami w lidze, no bo Leicester trochę tak grało w Championship, było takim właśnie dominatorem. Potem obejmę Chelsea, czy już trochę większy klub, w którym już trochę są poważniejsze decyzje podejmowane, już są trochę lepsi piłkarze i tak dalej. I to mi właśnie da albo z tą Chelsea osiągnę triumf i wtedy już w ogóle będzie super, albo właśnie się trochę czegoś nauczę i być może to wykorzystam w Manchesterze City. To nie wiem, kiedy on podjął tę decyzję, że będzie tym następnym krokiem właśnie po Pepie Guardioli w Manchesterze City, ale to tak wygląda w miarę naturalnie nawet u Enzo Maresca.
0: Na pewno, no na pewno będąc w tym miejscu, w którym był, marzył o tym Manchesterze City długofalowo, pewnie wiedział też mniej więcej, na ile sam Guardiola ma ochotę jeszcze pracować. Wiadomo, że to pewnie ta decyzja sezon w tom czy sezon w tom została podjęta dużo później, ale powiedzmy taki szeroki zakres na pewno był mu w jakiś sposób znany. No i tak naprawdę to jest dużo niewiadomo, bo tak jak wspomniałeś, tych zawodników podchodziło na przestrzeni sezonów mnóstwo i tak naprawdę ten Manchester, który mamy gdzieś tam w pamięci, no to okej, okay, mamy tego Haalanda, który już to chwilę jest, wiadomo, jakiś tam Phil Foden, ale...
1: No tak, jeszcze Ruben Dias ewentualnie, ale...
0: A ten Ruben Dias to jeszcze delikatnie zwija chyba, nie?
1: Tak, no Bernardo Silva chociażby też odszedł, to też był ważny.
0: Za chwilę pewnie
1: postać.
0: Odejdzie też Rodri.
1: Tak, tak,
0: i jest, tak naprawdę... Większość tego Manchesteru City, który znaliśmy, będzie wymienione. I ogólnie miałem polecenie od rektora Przyborowskiego zapytać się, o co chodzi z środkowymi pomocnikami, dlaczego wszyscy ich kupują się tacy drodzy, bo już zaczynając z tego Tottenhamu, który tam chwilkę wcześniej omówiliśmy, tam już były dwa transfery po 100 pomocników, no tutaj dokładamy Eliota Andersona i jest szansa, że dołożymy Enzo Fernandesa.
1: Tak, no tu co Fernandez z Manchesteru City, no, to widzę, że życzeniowo tutaj wjechało trochę, żeby już w Chelsea nie...
0: On się z Enzo bardzo lubi, znaczy Enzo no, tak, się bardzo lubi.
1: Nie wątpię, tak.
0: On ale... tam zrobił go wicekapitanem i tak dalej.
1: No i teraz myślę, że już nie będzie dłużej wicekapitanem z Fernandez w Chelsea, ale... Trochę mam wrażenie, że to jest taki podatek od Rodriego, bo Rodri faktycznie pokazał, że jednak ten defensywny pomocnik to jest chyba kluczowa pozycja na boisku. I oczywiście, jeżeli oglądałem piłkę nożną, tak jako taki niedzielny kibic, to nie myślimy o defensywnych pomocnikach jako o kimś takim właśnie bardzo ekscytującym, ale jak już trochę się przyjrzymy, trochę bardziej analitycznie do tego podejdziemy, to faktycznie wszystko się zawsze zaczyna od tego, kto prowadzi grę w środku pola. I Manchester City to faktycznie wypuklił no, do prawie że maksimum. Tak? Wziął Rodriego, który był metronomem, który był faktycznie takim piłkarzem, który zabezpieczał defensywę i wyprowadzał ataki. I też gdy było trzeba, to przecież w tym ostatnim sezonie, w którym Manchester City wygrał mistrzostwo, potrafił strzelić z dystansu w finale Ligi Mistrzów, chociażby też z Interem Mediolan, to on strzelił tego kluczowego, jedynego gola z granicy pola karnego, włączył się w odpowiednim momencie do akcji. Więc tacy piłkarze mają potężną wartość. I myślę, że większość, wiele klubów nie tylko w Premier League, ale też generalnie w całej Europie, zauważa, że kadrę, czy też drużynę powinno się budować właśnie od środka pola. Napastnik, jaki będzie, taki będzie, ale trzeba mu też tę piłkę jakoś dostarczyć. Albo mu dostarczyć przez skrzydła, albo przez środek, ale nawet jeżeli przez skrzydła, to prawdopodobnie ze środka najpierw tę piłkę wyślemy na skrzydło, tak? Więc faktycznie trochę nam się zmienia ta percepcja. Nie wiem, czy Eliot Anderson to jest piłkarz wart tych potężnych pieniędzy, które zostało za niego zapłacone, czyli w zasadzie ponad 100 milionów, ale no to jest zawodnik, który pokazał, że ma ten wachlarz umiejętności bardzo szeroki, że to jest faktycznie trochę inny zawodnik niż Rodri, ale no tak, gdybym miał szukać spośród piłkarzy angielskich kogoś, kto jest najbliżej właśnie takiego zawodnika, który kontroluje tempo gry i stara się właśnie być takim człowiekiem orkiestrą w środku pola, to Eliot Anderson faktycznie pasuje mi do tego opisu.
0: I idąc sobie dalej, Enzo Maryska do Manchesteru City przyszedł w Chelsea. W Chelsea jest burdel jak zwykle i o tym sobie też dosyć często rozmawiamy, często mówimy, że no my już chyba wiemy o co, jaka to jest strategia, a potem się dzieją inne rzeczy. Zatrudniony został Xabi Alonso i zatrudniony został jako menadżer, czyli coś, co Chelsea bardzo, bardzo unikała w swoich oficjalnych komunikatach, tak naprawdę o ostatnich 10 latach zawsze używając słownictwa head coach, żeby to wyraźnie oddzielić.
1: Widzisz, to też zatrudniając Xabiego Alonso, jakbyś ty mu powiedział, że on tu przychodzi jako head coach,
0: ale
1: to chyba by się nie
0: przyszedł
1: zgodził.
0: Jako head coach.
1: Ale Thomas Tuchel był jeszcze przed tą aktualną erą właścicielską, więc...
0: Jak najbardziej, ale już Antonio Conte też przychodził jako head coach. Chelsea bardzo, od kiedy był mocny dyrektor sportowy, znany z nazwiska, to tam zawsze było, że trener jest od trenerowania i niech się nie wpierdziela w robotę. I po przyjściu Xabiego Alonso widać, że no zakręciło się z tą strategią transferową, bo jak sobie popatrzymy, co się dzieje, no to dzieje się tak naprawdę wszystko. Bo okej, okay, mamy transfer losowego Brazylijczyka z Corinthians U20, bo wiadomo, głupio nie walnąć dychy.
1: To nie, to jest dychy. Tradycja, tak?
0: Jest dwóch zawodników ze Strasburga, czy 17-letni Kazachstańczyk, ale mamy też dwa transfery, które są takim dosyć mocnym statementem, co się będzie działo, czyli Jordan Henderson i Danny Welbeck, zawodnicy lat 35-36. którzy przychodzą tak naprawdę wzmocnić mentalnie tą Chelsea, aha, która ostatnie lata cały czas, i teraz widziałem, że nadal są na samym dnie, że tak powiem, tabeli wieku, ale chodzi o to, żeby do tej szatni dodać troszeczkę doświadczenia, po tym jak też odchodzą trochę bardziej doświadczeni jak Szalobach czy Cucurella, i jest to coś. Oprócz tego mamy do tego jeszcze transfery takiej bardziej starej Chelsea, jak chociażby Morgan Rogers, po prostu wypierdzielić pieniądze na gwiazdę ligi. I tu się może wydarzyć wszystko. To nie zdziwię się, jak Szabiego Alonso nie zobaczymy tutaj w styczniu, ale nie zdziwię się, jak to zaźre.
1: No tak, no tutaj dobrze wiedzieć, że Chelsea wyciąga jakieś wnioski z tego projektu, że tu faktycznie ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy i powiedział, dobra, weźmiemy poważnego człowieka, damy mu trochę więcej możliwości, trochę więcej będziemy z nim rozmawiać, i to jest raz. Dwa, przestaniemy też kupować konkretny typ piłkarzy, czyli właśnie takich młodych, niedoświadczonych zawodników, którzy mają w nogach zazwyczaj, na ogół, tylko jeden sezon w seniorskiej piłce, i spróbujemy poszukać piłkarzy trochę bardziej doświadczonych. I to szukanie to też nie było takie proste, na przykład, bo pierwszym takim nazwiskiem na liście transferowej, na liście życzeń tak naprawdę Chelsea, był Granit Xhaka. I to był naprawdę ciekawy wybór, takiego trochę zawodnika, który no, jest trochę niedospieczonym granatem, którego wrzucasz do szatni, ale generalnie zawodnikiem z doświadczeniem, zawodnikiem, który jest kapitanem w swojej aktualnej drużynie, który w zasadzie jest kapitanem od pierwszego dnia, gdy dołączył do Sunderlandu, dlatego że Chelsea po prostu stwierdziła, że no dobra, nawet tych piłkarzy doświadczonych, my na nich już nie zarobimy, więc nie będziemy na nich wydawać pieniędzy, więc znajdziemy sobie takich, którzy będą za darmo, i to niestety trochę też, mam wrażenie, że jest cały czas pozostałość z tego myślenia z przeszłości, czyli po prostu weźmiemy piłkarzy doświadczonych, ale takich, którzy raczej nie będą odgrywali jakiejś potężnej roli na boisku. Mają odgrywać rolę w szatni, i to też już jest dużo, no bo Danny Welbeck może sobie wziąć takiego Liama Delapa na przykład i coś mu powiedzieć, coś jakoś z nim popracować, trochę mu właśnie dać takiego backgroundu, jak to jest być napastnikiem Premier League. No a Jordan Henderson to jest jednak i wcześniej kapitan Liverpoolu, też piłkarz, który wielokrotnie grał w reprezentacji Anglii, ale to też już jest zawodnik, któremu trochę ta piłka nożna odjechała. I on na boisku, mam wrażenie, że Chelsea wiele nie da. Ma dać w szatni i wszystko w porządku, tylko że to będą po prostu asystenci trenera Szabiego Alonso, a zobaczymy, co będzie w takich kluczowych momentach w trakcie meczów. Czy tam wtedy, wówczas obecność Welbecka i Hendersona, którzy pewnie będą coś krzyczeć z ławki, czy będzie miała taki wpływ na piłkarzy, bo to jest jeszcze inna sprawa, żeby to doświadczenie było nie tylko w szatni, ale też na samym boisku. I tutaj się zastanawiam, czy jeszcze ktoś do Chelsea przyjdzie, raczej już nie, ale jeszcze jednego zawodnika takiego trochę bardziej doświadczonego właśnie już w Premier League, mającego tam, nie wiem, no niekoniecznie 35-36 lat, ale właśnie w okolicach 29-30 lat, żeby też jeszcze dał jakość właśnie na samym boisku.
0: Tak, jak Hendersona rozumiem jak najbardziej, bo tak jak powiedziałeś, to jest doświadczony piłkarz, który ma historię sukcesu, bo troszeczkę się w życiu nawygrywał, to ten Welbeck nie wziął z takiego zaskoczenia. W ogóle...
1: Ale widzisz, bo dużo się śmiejemy trochę z Chelsea, że Chelsea idzie takim krokiem Brighton, że oni lubią robić rzeczy jak Brighton, że kupują piłkarzy Brighton. No to Danny Welbeck był doskonale dokładnie tym, czym teraz chcą w Chelsea, żeby był, jak był wcześniej w Brighton, tak? Czyli był takim, już do Brighton przychodził jako doświadczony napastnik, który miał pomagać właśnie młodszym zawodnikom. W Brighton był też na przykład jeszcze James Milden, który już skończył karierę, więc nie jest w stanie dołączyć do Chelsea, ale skoro Chelsea uznała, że dobra, ten Welbeck w Brighton w sumie się sprawdził jako taki mentor i trochę goli strzelił, bo też tam wiadomo, to był czasami nawet taki kluczowy piłkarz tej drużyny, no to weźmy go do nas w takim razie i zobaczmy. I zobaczymy, czy też to znowu zadziała. No zna tego Caicedo pewnie, tak? Zna tych wszystkich piłkarzy, którzy przychodzili z Brighton, więc no trochę groteskowo to wygląda, ale z drugiej strony to też jest jakaś strategia, no nie da się ukryć.
0: Ja nie wiem, ja cały czas go mam w głowie jako odrzut z Manchester United odchodzący do Arsenalu, ale to przecież było tak dawno, że to było 11 lat temu, jak on odchodził z tego Manchesteru United.
1: No ja kiedyś pamiętam, jak strzelał w pierwszej kolejce sezonu Premier League 13-14 chyba, dwa gole w meczu Manchester United Swansea. To wtedy byłem zajarany Swansea w Premier League, tylko że Swansea już od 8 lat nie gra w Premier League, więc
0: To są rzeczy, które działy się dawno. Ale jak jesteśmy przy tych pięknych, płynnych przejściach, które robimy, to Xabi Alonso wszyscy się spodziewali, że wyląduje w Liverpoolu, czyli klubie, w którym wcześniej grał i wygrywał, ale tam troszeczkę spóźniono się ze zwolnieniem trenera, bo Xabi Alonso został zatrudniony, a dzień, dwa potem Andreas Slot został wywalony i zatrudniono tam trenera, który w sumie był drugim kandydatem również na stanowisko trenera Chelsea, czyli Antoniego Iraole.
1: Tak, Antonio Iraola to jest chyba jeden z takich najbardziej ekscytujących nazwisk trenerskich wśród tego młodego pokolenia, które ostatnio pracuje w Premier League, bo jego Bournemouth imponowało dyscypliną taktyczną, imponowało tym, jak poruszało się po boisku, jak biegało, jak ci piłkarze byli właśnie wyszkoleni nie tylko technicznie i taktycznie, ale też fizycznie, o czym teraz w sumie wspomina Antonio Iraola, że trochę ci piłkarze, których Arne Slot mu zostawił, są delikatnie zajechani i to ten okres przygotowawczy jest bardzo trudny z racji tego, że ci zawodnicy są w stanie biegać na takiej intensywności, jakiej biegali piłkarze Bournemouth tylko przez 30 minut. Ale myślę, że to jest takie zatrudnienie trochę, bym powiedział, bezpieczne. Nie powiem, że najlepsze, ale prędzej czy później myślę, że Antonio Iraola dostałby szansę w klubach Big Six. Przeszło to w sumie dość szybko, chociaż ogłosił odejście z Bournemouth, zanim podpisał kontrakt z Liverpoolem, trochę jak Oliver Glasner, ale Glasnerowi się nie udało objąć ani Liverpoolu, ani Chelsea, ani innego klubu. Antonio Iraola trochę jest młodszy i być może z tego względu Liverpool się po niego skusił. Tylko jest jeden problem. Wobec Antoniego Iraoli trzeba będzie być cierpliwym, bo jego praca w Bournemouth miała wzloty i upadki. Były lepsze momenty, ale były też gorsze momenty. I te gorsze momenty na przykład przyszły na samym początku jego pracy, gdy po kilku pierwszych, nawet nie pomnę ilu, ale myślę, że pierwszych 8-9 kolejek w Bournemouth, pierwszych 8-9 meczów to były same praktycznie porażki. Tam nie było zwycięstwa. Więc to, co on sobie wypracował w Bournemouth, naprawdę wykuwało się przez bardzo długi czas i nawet ta długa, imponująca seria 18 meczów bez porażki w zeszłym sezonie, którą kończyło sezon Bournemouth, to było coś, co zostało poprzedzone serią meczów bez zwycięstwa. Więc te serie będą się powtarzać, myślę, że w Liverpoolu. Ta adaptacja do warunków i do wymagań Antoniego Iraoli w Liverpoolu będzie miała miejsce i będzie przebiegała, myślę, że nie z dnia na dzień, tylko to będzie wypracowywane tygodniami, czy nawet i miesiącami, więc ten sezon Liverpoolu, ja jestem gotowy na to, że on będzie przejściowy. Natomiast tyle się w Premier League zmienia, że jeżeli to zadziała jednak szybciej niż przypuszczam, to może być faktycznie taka ekscytująca, fajna do oglądania drużyna, która będzie groźna z każdym, Liverpool wciąż ma mnóstwo jakości w swojej drużynie. Wiadomo, że tam ta transformacja na razie nie przebiega najlepiej, bo są pewne dziury, jest nadmiar dobrych piłkarzy w ofensywie, jest niedomiar dobrych piłkarzy w defensywie i że trzeba to wszystko łatać Ronaldem Araujo z Barcelony, ale tak czy inaczej, to jest drużyna, która ma cały czas Virgila van Dijk'a, która ma przecież Aleksandra Isaka, który mam nadzieję, że tym razem już będzie zdrowy, będzie grał regularnie. Ma Floriana Wirtza, który rozkręcał się w trakcie tego poprzedniego sezonu. Umówmy się, miał trudne wejście, ale potem z każdym kolejnym meczem to on był zawodnikiem, który się na tle innych zawodników z ofensywy Liverpoolu wyróżniał. Dominik Soboslaj ma za sobą fenomenalny sezon. Ryan Gravenberg za Arne Slota w tym pierwszym sezonie wyglądał jak jeden z najlepszych defensywnych pomocników ligi, więc tam jest potencjał, tam jest talent, tam są naprawdę piłkarze, z których można coś budować, ale tak jak mówię, apeluję o cierpliwość. Oczywiście Liverpool to jest klub, który słynie z cierpliwości, bo nawet w przypadku Arne Slota można było go spokojnie zwolnić wcześniej. Nie wiem, na przykład Brendana Rodgersa też pamiętam, paręnaście lat temu Liverpool trzymał bardzo długo i dopiero jak już było naprawdę źle, to mu podziękował. Więc cierpliwość Liverpoolu będzie, ale niech kibice też mają tego świadomość. Może tak powiem.
0: Mi się wydaje, że to, że ta transformacja tak naprawdę była dokonana już sezon temu i ci zawodnicy mieli tu chwilę na wejście, mieli czas przepracować swoje problemy, bo było ich sporo po wejściu i zdrowotnych, jeżeli chodzi o Isaka, i powiedzmy mentalnych, jeżeli chodzi o Wirtza. Myślę, że ten czas, który minął, już trochę pomógł. Do tego teraz mamy taki resecik, że zaczynamy od nowa, więc wydaje mi się, że oczywiście z przodu Liverpool może być potwornie mocny. Nawet bym powiedział, może nawet najmocniejszy w lidze. Rzeczywiście w tej obronie jest ciężko, bo tam tak naprawdę opieramy się na bardzo starym Virgilu van Dijku, który...
1: Oj, boki obrony też nie istnieją praktycznie.
0: Nie istnieją, już odszedł Robertson,
1: tak.
0: Więc tu myślę, że jest potrzeba wzmocnienia. To jeszcze mamy tak naprawdę 2 tygodnie okienka, bo na razie przyszedł tylko Jeremy Jacquet.
1: Czyli jest skontuzjowany.
0: Jest skontuzjowany, ale też to jest typ francuski wonderkid, środek obrony czarnoskóry. To ja widziałem takich 5 w Chelsea, ja wiem, jak oni się kończą.
1: Byłem tak zszokowany, że to nie on.
0: Były ploty,
1: no ja wiem, że były,
0: ale nie zdążyli. Wzięli sobie Lacroix za to, żeby sobie odbić.
1: Tak, bo Jacquet w ogóle został podpisany, zdaje się, w lutym.
0: Bardzo wcześnie, chwilkę po zamknięciu zimowego okienka.
1: I to było już dziwne wtedy, bo miałem takie wrażenie, że Liverpool potrzebował obrońcę na już, a nie na za pół roku, a on w międzyczasie jeszcze dodatkowo doznał kontuzji, takiej dosyć poważnej, więc no to no, od samego początku nie wygląda na dobry transfer, ale no, nie ma co skreślać chłopaka. Myślę, że to, że jest młody, to też gra trochę na jego korzyść.
0: Mhm. Dobra, my mamy jeszcze ze 2 minutki na Manchester United.
1: Oj, no nie, no 2 minuty, no ja wiem, to jest za mało. No.
0: Więc poproszę takie samo mięcho Manchester United, Michael Carrick, żarło na koniec.
1: No tak, znaczy Manchester United może nie grał w jakiś sposób taki bardzo ekscytujący w poprzednim sezonie. Sam początek przyjścia Michaela Carricka było ekscytujące, bo chociażby przypominam sobie mecz derbowy z Manchesterem City wygrany 2-0, to był taki faktycznie statement i pokazanie, że tu jest trener, który umie się dogadać z piłkarzami, który jest w stanie coś jeszcze z nich wycisnąć innego niż jego poprzednik. Ale kurczę, United dojeżdżał do końca tego sezonu trochę na takich, mam wrażenie, delikatnych oparach i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w sytuacji, w której oni będą grać w Lidze Mistrzów. Oczywiście ruchy transferowe na razie są dobre, bo ja bardzo cenię Jurego Tielemansa, to jest w ogóle jeden z najbardziej niedocenianych pomocników, właśnie rozmawialiśmy o tych pomocnikach, a tu chłop przychodzi no, za naprawdę niewielkie pieniądze w sumie względem tej pozycji i jego umiejętności i doświadczenia też na poziomie Premier League. O, takiego piłkarza w Chelsea bym widział, ale to już inna sprawa. I fajnie, to też jest wzmocnienie, które myślę, że będzie wartością dodaną do Manchester United. Będzie też ważny rozwój Kobiego Mainu. Tu obrona też jest trochę znakiem zapytania. Ofensywa wyglądała dobrze w zeszłym sezonie, więc trochę jest oczywiście na czym budować. Są pozytywy, jest nadzieja na ten sezon, ale są też pewnego rodzaju minusy, znaki zapytania i właśnie to, czy Michael Carrick będzie w stanie udźwignąć grę na wielu frontach. Bo jednak to, co grało na jego korzyść przez te pół roku pracy w Manchesterze United jako tymczasowy szkoleniowiec, to jest to, że on miał tylko i wyłącznie Premier League. I nawet z Pucharu Anglii bardzo szybko United odpadło, bo tam zostało wyjmowane przez Brighton jeszcze za Rubena Amorima, albo chyba już wtedy jeszcze tym chwilowym, tymczasowym trenerem był Darren Fletcher. To chyba wtedy właśnie United odpadło z tych rozgrywek. Z Pucharu Ligi United się skompromitowało z Grimsby jeszcze za Amorima, więc Carrick miał tylko Premier League, a Liga Mistrzów to jest i logistyka, i jakieś takie trochę inne podejście do reżimu treningowego. On oczywiście pracował w takim reżimie w Championship, bo tam też jest dużo meczów, tam też się często gra, gdy Europa gra w Lidze Mistrzów, to Championship gra swoje kolejki, ale no nie było takich podróży po Europie, jakie teraz przed nim czekają.
0: No i tu pamiętamy, że ta kadra nie jest najszersza, jeżeli chodzi o Manchester United.
1: Ale są młodzi piłkarze. To może być też szansa właśnie dla jakichś wychowanków, no chociażby ten JJ Gabriel, 15-letni, to jest też takie nazwisko, które myślę, że bardzo mocno elektryzuje kibiców Manchester United. Mhm.
0: My mamy ostatnią minutkę, więc poproszę szybkie top 4. Bez argumentów.
1: Ale w kolejności losowej?
0: Nie. Od 1 do 4.
1: Kurczę, no trudny będzie ten sezon, ale dobra. Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool.
0: Dobra, to ja mówię Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City w więzieniu.
1: O.
0: No bo to się kiedyś ma skończyć, nie?
1: No nie, coś ty. Jeszcze spokojnie 20 lat.
0: No, więc ja myślę, że to się skończy teraz. Coś tam widziałem, że znowu...
1: Skończy się, wiesz czym? Karol dla Evertonu, bo ten Everton zawsze obrywa.
0: Pewnie tak, czyli bo widzimy mniej więcej podobnie rzeczy. Zobaczymy, ja ten Liverpool myślę, kupią kogoś na lewą pompę, prawą pompę i będzie dobrze.
1: Tak jest.
0: I to była audycja Gramy na Aferę. Dziękujemy bardzo naszemu gościowi, Maciej Łaszkiewicz.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Michał Płocki, Natalia Król. My słyszymy się za tydzień. Na razie.

Professeur.

usłyszeliśmy właśnie Summer Depression od Carolyn Red. Ten klasyk myślę, że zna bardzo, bardzo dużo młodych osób. I myślę, że nie tylko młodych. Tymi dźwiękami zaczęliśmy audycję Aferytmu pod palmami, gdzie czas liczymy troszeczkę inaczej, no bo słuchajcie, są wakacje, możemy trochę pochillować, więc dzisiejsza audycja nie będzie aż tak pod znakiem nowości, bo te nowości, powiedzmy, że trochę się rozmywają. Tym akcentem chciałam zacząć tę audycję, bo audycja będzie właśnie w klimatach indie popu. Będziemy głównie słuchać artystów, którzy tworzą w tym gatunku. Dzisiaj wyjątkowo w środę, zazwyczaj jestem tutaj w czwartki, za mikrofonem Joanna Pawłowska. I co? I myślę, że możemy zaczynać następnym utworem. Realizuje mnie Jan Waściński. A następny utwór, który dla was wybrałam, to jest Dive od Luelli, a o nim za chwilę.

wysłuchaliśmy właśnie dźwięków utworu od Luelli, czyli Dive. Luella to jest 23-letnia artystka, która pochodzi z Los Angeles. Urodziła się w Nowym Jorku, więc amerykańsko. I muszę przyznać, że chyba większość artystów, których wam tutaj przedstawię, właśnie w Ameryce stacjonuje. Powiedziałabym, że jest właśnie taką naturalną storytellerką, jeśli tak mogę spolszczyć ten anglicyzm. I myślę, że tutaj można poczuć właśnie taki trochę młody vibe, młody głos. No i myślę, że tutaj nieźle ona się właśnie wpisuje w ten gatunek indie popu. Tak, myślę, że mogę przedstawić wam również następną artystkę. Tym razem podróż w nieco inne rejony, bo artystka nie jest, jakby nie pochodzi ze Stanów, więc powiedzmy, że podróż w nieco inne rejony się szykuje. Zapraszam do tej podróży razem ze mną.

wysłuchaliśmy artystkę, po której słychać takie latynoskie pochodzenie. Michi się nazywa, utwór Are You Lonesome. Myślę, że warto zapoznać się z całokształtem jej twórczości. Ona często inspiruje się właśnie Motown albo właśnie takimi 90-sowymi klimatami R&B, niekoniecznie tylko indie popem, więc jeśli interesują was takie gatunki, to myślę, że tutaj jak najbardziej mogę polecić jej twórczość, w szczególności, że w tym roku została wydana jej reedycja albumu debiutanckiego, który nazywa się Dirty Talks. Miał premierę w zeszłym roku, więc jeśli chcecie sobie odświeżyć jej twórczość, już ją znacie, albo w ogóle chcecie ją poznać, to zapraszam. A tymczasem przygotowałam następny utwór. Następnym utworem jest utwór You're the Difference od artystki Baby Girl i o niej za chwilę.

Wysłuchaliśmy utworu You're the Difference od Baby Girl. Jest to projekt, który, jak sami przyznają, jest tworzony przez perfekcjonistów, których muzyka przypomina taki właśnie, może trochę, może nie w tym kawałku, ale ogólnie pop rock lat 2000, taki slacker rock, przepraszam, lat 90. Trochę shoegaze'u, trochę jungle popu i przede wszystkim dream popu, co myślę, że było słychać po tym utworze. No i właśnie często czerpią z właśnie takich bardziej popowych inspiracji. Właśnie dlatego też stwierdziłam, że warto ich dodać do tego zestawienia. A dziewczyny, które z popem mają trochę mniej wspólnego, to jest płyta tygodnia, czyli segment, na który wszyscy czekamy. A płytą tygodnia jest album Wilgoć od zespołu Feng Shui'e. Przepraszam, na odwrót, ale dobrze, to słuchajcie, mam dzisiaj taki lekki, zawirowany dzień, ale to nie przeszkadza nam w tworzeniu dalej tej audycji. Mam nadzieję, że będziecie wspólnie bawić się razem ze mną. Wilgoć to zespół, który narodził się w sercu Krakowa, a tworzy go pięć kobiet, które połączyła wspólna pasja do muzyki i potrzeby wyrażania siebie. No i razem budują nie tylko brzmienie, ale właśnie też przestrzeń na tej kobiecej scenie i właśnie takiej kobiecej ekspresji na scenie muzycznej. No i co? Myślę, że mogę już puścić dla was utwór, który wybrałam z tego albumu.

Utwór Anna Keen od Flory Cash. Myślę, że większość z was mogła odczytać, że jest to o jednym z bohaterów Gwiezdnych Wojen, przynajmniej tak metaforycznie, że tak powiem. No ale przechodząc do następnej artystki, która z Gwiezdnymi Wojnami akurat nie ma nic wspólnego, ale płynne przejście. Phoebe Green, artystka, która powiedzmy, że jest taka zielona z nazwiska i też ma dużo wspólnego z naturą. Od niej utwór Polluting You With Me.

Nie wiem jak wy, ale ja czułam bardzo mocno właśnie taki vibe tajemniczej natury, która chce nas troszeczkę, powiedzmy, usilić i jak to powiedzieć, może zmanipulować. No i mam wrażenie, że taki wydźwięk trochę ma twórczość Phoebe Green. Polecam. Polecam się zapoznać, a twórczość innej Phoebe, właśnie do niej przechodzimy, bo inna Phoebe, o której mówię, to jedna druga duetu Strong Boy, czyli Alice Phoebe Lou, którą myślę, że dużo osób może znać. No i właśnie też wpisuje się w taki indie popowy klimat, no ale dzisiaj utwór od duetu, który ona tworzy razem z Zivem Yaminem, jej keyboardzistą. No i właśnie oni wypuścili taką nowość niedawno. Nazywa się Think Twice. No i razem sobie jej wspólnie posłuchamy.

No i to jest ten oryginalny indie popowy klimat, no bo twórczość tutaj tego duetu to właśnie krąży w takich low-fi'owych, trochę, no troszeczkę jazzowych może inspiracjach. Mam nadzieję, że podobał wam się ten utwór Think Twice od Strongboy. Tutaj jeszcze przypomnę. Teraz skręcamy w nieco mroczniejsze klimaty. Nadal indie popowe, ale jednak mniej radosne. Mianowicie odkryłam duet Tommy Lefroy, o którym opowiem po wysłuchaniu tego utworu.

that you took things from me. Nieco bardziej dramatyczny, powiedzmy, vibe, bardziej mroczny, czyli duet Tommy Lefroy i utwór Thief. Ten duet składa się z piosenkarki Tessy Mouzarakis i Winter Battle. No i to, co mnie zaciekawiło najbardziej, to jest w ogóle pochodzenie nazwy tego duetu. Nawiązuje on do Thomasa Lefroya, irlandzkiego polityka, który był prawdopodobnie inspiracją dla postaci pana Darcy'ego w powieści Jane Austen, Duma i uprzedzenie. Myślę, że dla osób, które literaturą się interesują, to jest całkiem niezła gratka dowiedzieć się takiej ciekawostki. Mam nadzieję, że ktoś będzie mógł przekazać ją dalej i niech cieszy tłumy, a my wracamy do muzyki, czyli do utworu od Theo Blacka, We Will Not Be Lovers. Opowiem o nim więcej za chwilę.

Wysłuchaliśmy właśnie utworu Theo Bleek, który, autorstwa Theo Bleek, który jest coverem zespołu The Waterboys. Jest to dość znany utwór, więc może wam w wersji oryginalnej obił się o uszy. Pochodzi z albumu z albumu Fisherman's Blues z 1988 roku. Sama Theo powiedziała, że chciała właśnie odtworzyć, jakby nie za bardzo zmieniać ten vibe, ale chciała jednak zrobić trochę po swojemu i żeby ten utwór był taki nieco bardziej melancholijny. Mam wrażenie, że ten oryginał troszeczkę taki nie jest. Myślę, że jeśli spodobała wam się interpretacja właśnie tego coveru, to zachęcam do zapoznania się z większością tutaj utworów tej artystki. A teraz coś z nieco innej beczki, ale jednak trochę podobnej, bo tematem audycji jest indie pop, a tutaj wkradł się utwór bardziej popowy niż nie, ale natknęłam się na niego niedawno i stwierdziłam, że warto by było, żebyście też go posłuchali. Przed nami Freya Ridings i Wicker Woman.

Mam nadzieję, że ta odskocznia troszeczkę od takiego indie popowego klimatu zrobiła wam dobrze. No właśnie ten utwór pochodzi z albumu Mother of Pearl, który pod koniec maja Freya Ridings wypuściła. Debiutowała w 2019 roku mini albumem You Meant the World to Me. Myślę, że od tamtej pory, no i twórczość troszeczkę się zmieniła, ale jednak utrzymuje się w podobnym klimacie. Zachęcam was do zapoznania się właśnie z jej twórczością, a ten utwór wybrałam dlatego, że automatycznie skojarzył mi się z filmem, który podejrzewam niedługo będzie w kinach, tak mi się wydaje przynajmniej, który nazywa się Wicker. Film jest oparty na opowiadaniu Ursuli Willis-Jones, The Wicker Husband. W rolę główną wciela się aktorka Olivia Colman, którą bardzo lubię. Obejrzyjcie koniecznie zwiastun. Jest dość ciekawy i w ogóle cały pomysł na film jest bardzo ciekawy, więc serdecznie zachęcam. Rozpromujmy ten film. No i co? I myślę, że skręcimy sobie w już ostatnie utwory naszej audycji. Wróćmy jednak do muzyki, czyli Ripple od Queenie.

Usłyszeliśmy utwór Ripple od artystki Queenie, a ten utwór pochodzi z albumu Paper Dolls, którym polecam się zapoznać. Uważam, że akurat ona naprawdę bardzo dobrze gra w gatunku indie popu. Wysłuchaliście audycji Aferytm pod palmami. Ja jestem Joanna Pawłowska, a realizował mnie Jan Waściński. A utwór, który wybrałam na koniec, to utwór You're So Beautiful, który został wydany w tym roku przez brytyjski indie popowy zespół Deco. On jest znany właśnie z takich nowoczesnych brzmień nawiązujących do muzyki lat 80. Trochę skręca w inne klimaty niż nasza dzisiejsza audycja, więc zapraszam do posłuchania.

0: Kafe Rytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Szampan MP3 numer 98 w Radiu Afera. Czas zacząć. Radek Reguła.
1: I Filip Awłas. Dobry wieczór.
0: Reprezentacja zespołu Niemoc. Witamy się, jak już wspomniane, po raz 98 na antenie Afery, co oznacza, że wielkimi krokami zbliża nam się numer 100 audycji i to już jest coś, co planujemy.
1: Powoli. Data już zapisana, wielkie odliczanie następuje.
0: To prawda. Niedługo będziemy, to w sumie nie są urodziny, nie wiem jak to nazwać, jubileusz. Natomiast dzisiaj jeszcze dochodzimy do tego punktu, audycją numer 98. Z mojej strony audycja dzisiaj będzie trochę tematyczna. Temat może nie będzie jakiś szczególnie odkrywczy, ale myślę, że warty i tak odbycia. To znaczy wróciłem z festiwalu, jeszcze świeżo mam wszystko w pamięci, dlatego dzisiaj przyniosłem piosenki chyba wyłącznie, nawet nie, że od zespołów offowych, ale wydaje mi się, że wszystkie były zagrane na żywo na offie, które przyjechały dzisiaj. Także dzisiaj będziemy przeglądać sobie to, co mi się najbardziej podobało w Katowicach przez ostatni weekend.
1: Niezła selekcja. Mnie na offie nie było, więc Radkowi trochę zazdroszczę w tym roku, ale nie ma tego złego, ponieważ mam urlop w tym czasie i w czasie offa miałem urlop, więc moje kawałki będą dzisiaj raczej chillowe, ponieważ zdążyłem trochę wychillować.
0: Czyli mamy festiwal i chillerę. I tak się podzielimy. Ja zacząłem już trochę selekcję festiwalową, bo audycję rozpoczął nam kawałek Townies zespołu Wednesday. Wednesday wystąpił trzeciego dnia offa o 16:30. Dziwny slot, ale to dlatego, że był generalnie przypał wulkaniczny i zespół Wednesday miał opóźnienie. Dojechał do Katowic dzień później niż miał. Ale był to koncert dla mnie taki najbardziej, wydaje mi się, oddający ducha tego festiwalu. To znaczy było to alternatywne, amerykańskie, gitarowe, trochę hałaśliwe, przesterowane granie z dużą ilością energii, które też bardzo, wydaje mi się, wszystkim festiwaliczom przypadło do gustu. No i też zobaczyć taki tłum o 16:30 to było coś bardzo niespotykanego, jeśli chodzi o festiwal. Także bardzo dobre mam wspomnienia z tego koncertu i dlatego tak zaczęliśmy Szampana, a posłuchamy sobie teraz utworów z repertuaru zespołu, z którym również mam obecnie już teraz bardzo dobre wspomnienia po offie. Mowa o Flaming Lips. Zagrali oni w całości płytę Yoshimi Battles the Pink Robots i posłuchamy sobie utworu, który ten koncert zaczynał i również zaczyna tą płytę pod tytułem Fight Test, a potem posłuchamy sobie utworu, który koncert Flaming Lips kończył. Był ostatni na bis. Nie jest z tej płyty, a nosi tytuł Race for the Price.

0: Flaming Lips w Szampanie MP3 w Radio Afera. Wspominamy sobie o festiwal. Flaming Lips byli headlinerami pierwszego dnia i zagrali na festiwalu w całości płytę Yoshimi Battles The Pink Robots z roku 2002. I był to koncert, który zostanie w mojej pamięci na długo. Nie byłem wcześniej za dużym fanem, ani, znaczy fanem jak fanem. Nie za bardzo słuchałem The Flaming Lips, w ogóle nie byłem za bardzo zaznajomiony, ale zmieniło się to po festiwalu i mam teraz już trochę swoich faworytów. A sam koncert, no, był bardzo spektakularny. Dmuchane roboty, dmuchane piłki, dmuchana tęcza, przeróżne wystrzeliwania konfetty i tego typu sprawy. Także bardzo ciekawe show. I też muzycznie, no, był to dość taki imponujący geek, że tak powiem. Także dobre wspomnienia akurat.
1: Dmuchańcy to jest to, co dzieciaki lubią najbardziej, więc ja rozumiem, że wszystkie ofowe, duże i małe dzieciaki się cieszyły na tym koncercie.
0: Cieszyły się. Wydaje mi się, że jednak bardziej przemówił jednak on do starszych ofowych dzieciaków, no bo jednak jest to zespół, no może nie tatusiowy, ale jest to zespół na pewno bardziej popularny wśród trochę starszych odbiorców. No i też forma muzyczna tutaj dużo zagrała, bo wokalista zespołu Wayne Coyne też widać, że już swoje lata ma i też wokalnie trochę się to odbija. Nie był to, że tak powiem, występ segmentu operowego, ale ciągle showmanship jak najbardziej w nim buzuje, więc to, co nie dośpiewał, to dozabawił.
1: I dowyglądał pewnie.
0: I dowyglądał.
1: My właśnie wyglądaliśmy przez okno trochę w przerwie, bo miało być podobno zaćmienie, ale mało tu zaćmiło, a potem słońce zaszło i tak aferowe studio trochę nie w tą stronę jest skierowane, ale mam nadzieję, że wy widzieliście w fajniejszym miejscu. To teraz ja przejmę troszkę na chwilę szampana, na trochę bardziej chillowy segmencik, bo najpierw zabrzmi fortepian. John Carroll Kirby, artysta, którego bardzo lubię, wydał ostatnio, w ostatnim czasie, dwa albumy raczej zespołowe na większy skład, ale właśnie niedawno zapowiedział wydanie płyty pod tytułem Piano Works, co wskazuje na ewidentną solowość. Będą to utwory z ostatnich 10 lat, więc trochę taka kompilacja, ale raczej niewydanych utworów. No i na początek posłuchajmy sobie utworu Valentino. Na początek poleci tylko jeden utwór z tego. 28 sierpnia ukaże się cały album.
0: Ale
1: więc
0: dla was to może być początek, dokładnie, jak sobie puścicie.
1: Pięknie, pięknie ujęte. Więc teraz fortepian i lekki syntezatorek w tle John Carroll Kirby Valentino.

0: Na początku usłyszeliście w Szampanie MP3 lekko klasycyzujący fortepian Johna Carola Kirby'ego w utworze Valentino, zapowiadający jego kompilację solowych utworów fortepianowych, która ukaże się już niebawem, a jako drugi wybrzmiał Emerald Pool duetu Tomo Katsurady i Johnego Nasha, związanego z wytwórnią
1: ja nie wiem,
0: z wytwórnią Melody Astrów. No i ten duet niedawno się zawiązał, duet gitarowy, dwie gitarki. Pomyślcie, co ja puszczam? Dwie gitarki, ale no to dwie gitarki grające ambiencik, więc siedzi.
1: Ale jeśli chodzi o co ja puszczam, to bardziej mnie ten pierwszy kawałek zastanowił, bo takich klimatów blisko neoklasycyzmu to nie mieliśmy w Szampanie już długo. Ostatnio sobie przypominam to, jak leciała Jana Kołtu jakiś czas temu.
0: Tam
1: rzeczywiście był fortepianik, pianinko. Natomiast no tutaj Valentino to był rzeczywiście taki już temat bardziej muzyka filmowa niż radio.
0: Słyszałem. Bardzo ładny utwór. No John Carroll Kirby jest bardzo wszechstronny, bo i produkuje muzykę innym twórcom i pisze też solową. Jego muzyka też się pojawia w filmach, tylko zwykle jest to muzyka bardziej no, z groove'em, trochę soulowa. Zwykle jakieś elektroniczne pianino i syntezatory się pojawiają, a tu faktycznie skręt trochę w stronę klasyki, ale może
1: odkrył sobie Chopina.
0: Może odkrył, może wrócił pewnie do jakichś źródeł z konserwatorium muzycznego. Pewnie jak je skończył, to miał już dość. Może właśnie po pewnym czasie dopiero
1: może
0: idzie
1: tak
0: to docenić.
1: No to jest coś, co myślę często bardzo dodaje muzykom i w ogóle twórcom, jeżeli są w stanie właśnie odnaleźć w sobie jakieś stare fascynacje. Nie wiem, czy to była stara fascynacja, bo to tylko spekulujemy tutaj, jeśli chodzi o Johna Carola Kirby'ego. Ale jeśli chodzi o to, jak to tam nam się to osadziło w Szampanie, no to rzeczywiście raczej wybór niespodziewany. Także wszystkiego się można spodziewać w audycji.
0: Ale myślę, że z ambiencikiem późniejszym siadło dobrze. Wrócę jeszcze na chwilę właśnie do Tomo Katsurady i Johnego Nasha, bo jakimś trafem z Johnego Nasha śledzę od wielu lat i ostatnio jakimś trafem zobaczyłem post, że wystąpili w Polsce. Nie widziałem zapowiedzi występu, widziałem, że koncert się odbył i pomyślałem sobie,
1: ja mam czasem takie...
0: I o tym nie wiedziałem. I, no trudno, ale zabrzmiał w Szampanie i zapraszam do wysłuchania płytki At the Emerald Pool.
1: Ja mam czasem takie przemyślenie a propos właśnie takich artystów nie za bardzo znanych, którzy przyjeżdżają do Polski i ja na przykład przegapiam ten koncert z różnych powodów, albo nie wiedziałem, albo się okazuje, że tam nie mogę, czy coś. I potem sobie myślę, że oni nawet nie wiedzą, że jakby...
0: Nie chodzi mi o to,
1: że się czuję trochę odpowiedzialny za to, że nie przyjechałem, bo może nie jest tak dużo ludzi, którzy przyjadą na ten koncert i ja jakby odpuszczam ten koncert, jestem taki kurczę, no trochę przykro z mojej strony, ale też im by było trochę przykro, że jakby mają fana, ale on jakby się nie pojawił.
0: A, to prawda.
1: Że trochę się czuję odpowiedzialny za to, żeby też jakby przyjechać i wesprzeć, kiedy taka sytuacja się dzieje.
0: Rozumiem to podejście i faktycznie ma to sens i też chyba tak czasem mam, ale gorzej nie wiedzieć w ogóle chyba.
1: Tak. No i też im większy artysta, tym mniej ta odpowiedzialność się czuje, bo tam wiadomo, że ludzie go przyjmą ciepło. Ale takich małych, no to trzeba wspierać i też trzeba trochę z siebie dawać.
0: To co, wracamy do OFA, który też zaprasza fajnych artystów.
1: Tak jest. Wracamy do OFA na przynajmniej ten następny kawałek. Zobaczymy, co się stanie dalej. Natomiast chciałem tutaj też przynieść ze sobą utwór właśnie tego składu. Mowa o Black Country New Road. Zagrali swój koncert na OFA, zagrali chyba swój pierwszy koncert w Polsce, z tego co wiem. I był on bardzo imponujący dla mnie z takiego muzycznego punktu widzenia, bo to jest muzyka piękna, ale też bardzo, wydaje mi się, skomplikowana. W sensie nie ma w niej takiej popowej organiczności. Na zasadzie mamy refren, mamy zwrotkę i lecą rzeczy w lupie i jest bridge i koniec piosenki, tylko to są aż takie kompozycje, które po prostu cały czas się zmieniają i ja patrzyłem aż, czy tam cokolwiek się powtarza w tych kompozycjach i tam po prostu jest nuta za nutą, nie ma żadnego jakby powrotu do poprzednich, tam cały czas jest zmiana.

0: cały czas jest ruch w tej muzyce i z swojej perspektywy jest to piekielnie imponujące.
1: A czy to ta zmiana jest improwizowana, czy myślisz, że
0: nie,
1: zaplanowana?
0: Nie, to jest zaplanowane. To są po prostu kompozycje, które, okay, są, które są skomplikowane, które są bardzo złożone, i, ale one właśnie zachowują ciągle mimo tego takie muzyczne, że można za tym muzycznie podążać, a nie, że jest to taki naleśnik, który tam sobie ktoś sieje i potem trzeba tego słuchać, ale się nie chce. Więc to jest, myślę, że coś, co jest bardzo rzadkie w ogóle, jeśli chodzi o zespoły, żeby być w stanie dojść do takiego poziomu jednocześnie właśnie złożoności, a z drugiej strony ciągle przystępności. I dużo tego właśnie słychać na ostatniej płycie, z którą przyjechali i której najwięcej wybrzmiało właśnie na koncercie na OFF-ie, płycie Forever How Long z roku 2025. I z tej płyty też sobie właśnie posłuchamy jednego z kawałków, który na OFF-ie wybrzmiał, a nosi on tytuł Goodbye, Don't Tell Me.

0: Black Country New Road, Goodbye Don't Tell Me z płyty Forever How Long wybrzmiało w Szampanie MP3. Wspominamy o festiwal i koncert właśnie zespołu Black Country New Road, na którym bardzo dużo materiału z Forever How Long wybrzmiało i wybrzmiało w pięknych okolicznościach zachodzącego katowickiego słońca. Także też koncert, który będę wspominał bardzo ciepło. I jeszcze kilka wspomnę w tej edycji Szampana, ale na razie oddaję głos do kolegi.
1: A ja przejmuję, dziękuję bardzo. Bardzo ładna okładka płyty Forever How Long, muszę przyznać. I też
0: jakbyśmy
1: ze słońcem
0: mogli wam pokazać, to się pokazali, ale no.
1: Myślę, że do zachodzącego słońca maczuję bardzo i no i zazdro. Ja wrzucę teraz utworek nowego projektu producenta Davida Augusta, który przybrał pseudonim Argento, a to dlatego, że zainspirował się podczas pobytu we Włoszech wakacjami włoskim wybrzeżem i włoską muzyką Library Music, czyli taką użytkową muzyką z lat 70. i 80. pisaną do reklam, do różnych programów, czymś, co dzisiaj byśmy nazwali stokową muzyką lub AI-ową, to wtedy zajmowali się tym prawdziwi muzycy i nagrywali taką muzykę i ma ona bardzo specyficzny vibe. Argento wyda niebawem debiutancką płytę, ale na razie pojawił się singiel pod tytułem Ritmi Marini, który ma no bardzo słychać te wpływy Library Music, Baleariku i jest to zdecydowanie muzyka na urlop. Więc posłuchajmy sobie teraz Ritmi Marini od Argento.

0: Ritmi Marini od Argento. Słychać tutaj Morze Śródziemne, słychać włoską Library Music. No i myślę, że warto poczekać płytki. A jeśli chodzi o Argento, to nasuwa mi się od razu skojarzenie z Dario Argento, zwłaszcza tu w tej syntezatorowej końcówce. Dario Argento, reżyser, pionierski reżyser slasherów, horrorów, włoskich horrorów. Jakiś czas temu wkręciłem się trochę w jego twórczość i wjeżdża to. I Dario Argento też sam komponował czasem muzykę.
1: Ciekawe, nie wiedziałem, ale jeśli chodzi o Argento, rzeczywiście słychać, w sensie nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak to mówiłeś, o co może chodzić z tą muzyką Library Music, ale teraz rozumiem już bardziej, o co chodzi, właśnie przez to, że jakby wyczułem ten wpływ, który tam w tym kawałku istnieje. Także też bardzo ciekawa podróż muzyczna, wydaje mi się. Ja teraz wrócę znowu po raz kolejny do Katowic na chwilę.
0: Znowu w tych Katowicach. Ale bardzo dobrze.
1: Znowu w tych Katowicach, ale już coraz bliżej końca szampana, więc powoli te Katowice będziemy zwijać. Ale zostaniemy sobie jeszcze na dwa numery w dniu środkowym o festiwalu i powspominamy sobie koncert, który wywarł na mnie wrażenie, takie wrażenie typu top 3, że jakbym miał robić top 3, to by na pewno tam wylądował. Mowa o koncercie OK-Lu, przez wielu wyczekiwanym bardzo na OFF-ie i nie zawiódł pod żadnym względem. Przepiękny wizualnie koncert, bardzo fajnie wyprodukowany. Brzmiał też tak, że nie za bardzo miałem się do czego przyczepić, a ja się często przyczepiam do różnych rzeczy brzmieniowych. Także jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to byłem pewny, że będzie fajnie, natomiast bardzo mocno na mnie zrobiła wrażenie warstwa wizualna. Stage design i to, jak to wszystko było rozplanowane i takie różne pomysły, które widać było, że tam towarzyszyły tej produkcji. Także koncert OK-Lu też na pewno bardzo wysoko na mojej liście fajnych doświadczeń z OFF-a. Kilka edycji szampana temu miałem za sobą piosenkę Friendless sprzed czasów pierwszej płyty OK-Lu Choke Enough. Teraz posłuchamy sobie już kawałków właśnie z debiutanckiego albumu, więc najpierw będzie hicik, znany chyba, nie wiem, czy najbardziej z tej płyty, ale no, taki wiodący hicik, Harvest Sky, a potem dużo spokojniejsze Thank You for Recording.

0: Love, Szampanie MP3, wspominki z OFA, Harvest Sky najpierw, a potem Thank You for Recording. Jeśli chodzi o festiwal, to mam jeszcze za sobą jeden utwór i Filip ma jeszcze też jeden ze sobą. I no, będziemy już szampana domykać dzisiaj.
1: Tak, 98. Szampan dobiega końca i ja już zacząłem czuć ekscytację z setnym. Dotarło do mnie teraz, że już tylko 99. i potem 100.
0: To jest jak piłkarze grają ostatnią kolejkę ligową i jeszcze przed mówią, że się skupiają na ostatniej kolejce, ale po już czują, że finał Ligi Mistrzów
1: następny. Ja nie mogę, te emocje dokładnie dzisiaj było skupienie najpierw, a teraz czuć. No ale dobra.
0: Zobaczymy, jak przeżyjemy 99, ale to dopiero za dwa tygodnie, także słyszymy się za dwa tygodnie w Szampanie MP3 kolejnym. Co tam się odbędzie, jeszcze nie wiemy. To zawsze wychodzi samo z siebie. A zapowiadając jeszcze zamknięcie dzisiejszego szampana, to ja, ostatnia wspominka z Katowic, koncert zespołu, którego bardzo kocham, australijski skład Hate Rock. To tyle, co mogę powiedzieć, to, że skrzywdzili ich trochę bardzo późnym slotem. Muzyka bardzo spokojna, bardzo cicha i taka do kontemplacji, nie za bardzo siedzi człowiekowi o godzinie 1:30. I znaczy, zależy w jakich okolicznościach festiwalowych, kiedy bolą nogi, to już trochę gorzej. Więc przyniosłem, żeby trochę tak sobie ten koncert osłodzić w pamięci.
1: A ja zapadam zespół Midnight Magic, czyli Nu Disco z Nowego Jorku. Zespół, który myślałem, że już nic nie wydaje, a tu zaskoczyli singlem dla labelu Permanent Vacation. Utwór Zeus, temat na topie, wiadomo, przez Odyseję, więc może tytuł powstał akurat teraz. Fajny kawałek, więc na koniec będzie podkrętka.
0: Także zamykamy szampana. Miło było powspominać OFA i posłuchać, czego Filip słucha, jak się leni na urlopie. Jak za dwa tygodnie wjedziemy na audycję, to oboje już będziemy w robocie, więc pewnie będą ciężkie rytmy.
1: A ja poczułem się, jakbym był na tym OFA, więc dziękuję pięknie. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Filip Awłas.
0: Radek Reguła. Do usłyszenia za dwa tygodnie.

I tak naszą dzisiejszą audycję otworzył utwór Solstice autorstwa LB oraz SPMC. To jest coś, co ukazało się w wytwórni Good For Ya. No i to właśnie ta wytwórnia, w zasadzie jej katalog wydawniczy, będzie naszym bohaterem dzisiejszym. Będziemy się wsłuchiwać właśnie w katalog Good For Ya. No ja cały czas jeszcze jestem pod wrażeniem tego, co ich ekipa zrobiła na tegorocznym Outlook Festiwalu w Chorwacji i postanowiłem po raz kolejny do tej muzyki wrócić już przy okazji audycji podsumowującej Outlooka. Parę takich utworów zagrałem, natomiast teraz pora do tego wrócić. Tym bardziej, że z tego co słyszałem, label niestety ma wraz z końcem roku mniej więcej swoją działalność zakończyć, więc pozostaje nam chyba ostatnich kilka miesięcy na to, żeby na ich Bandcampa wejść i zaopatrzyć się w tę muzykę, zakupić ją. Z tego co kojarzę, nie ma ich na żadnych streamingach. Mam przynajmniej taką nadzieję. Przede wszystkim streamowanie to nie jest wspieranie muzyki, kupowanie muzyki jest wspieraniem niezależnych artystów, niezależnych labeli. Do tego ja zawsze będę was zachęcać. Zachęcać was będę też do tego, żeby odzywać się do mnie podczas audycji. facebook.com/lekkościbitu, pisana łącznie bez polskich znaków. To jest adres naszego fanpage'a, tam dawajcie znać, jak wam się dzisiejszy vibe podoba, a my już teraz przejdziemy do drugiego artysty, którego miałem okazję usłyszeć właśnie na Outlooku podczas imprezy na Łódce, podczas Boat Party. Good For Ya grał back to backa z SPMC, znany również jako Jack Sparrow, natomiast grał tam jako Max i właśnie jako Max posłuchamy sobie jego w tym bardziej garażowym wydaniu utwór Don't Be Scared.

To był Max, również znany jako Jack Sparrow, czy też Jay Sparrow, z utworem Don't Be Scared, otwierającym jego epkę z 2023 roku, wydaną przez Good For You. Ja przypominam, że właśnie tego labelu dziś słuchamy. No naprawdę kozacki, londyński label poświęcony, mam wrażenie, głównie około garażowej muzyce, natomiast znajdują się tam też inne klimaty. Przejdziemy sobie do tego jeszcze nieco później, bo kolejny track, który mam dla was, nadal jest w takim złamanym UK garażowym vibe. Natomiast przypominam, że cały czas czekam na wasze komentarze na fanpage'u Połamanej. Adres to jest facebook.com/połamana-lekkość-bitu. Dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba vibe. Czymkolwiek chcecie się podzielić w tych komentarzach, to zapraszam do tego serdecznie. A my już teraz przejdziemy sobie do, z tego co kojarzę, pierwszego wydawnictwa Good For Ya, które ukazało się w 2018 roku. I tam są dwa utwory od Benny'ego Illa z legendarnej formacji Horsepower Production i dwa jego autorskie utwory plus remix Zeda Bajasa i remix od LB. No my sobie posłuchamy właśnie Benny Ill Sugar w remiksie Zeda Bajasa.

Za nami Benny Hill z utworem Sugar, zremiksowanym przez Zeda Bajasa, Zed Bajas Remix, coś co ukazało się na pierwszym wydawnictwie Good For Ya z 2018 roku, polecam sobie je sprawdzić, no i polecam w ogóle sprawdzać cały katalog wydawniczy tej wytwórni, któremu dziś się przysłuchujemy. Zachęcam też do tego, żeby komentować na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba. Pozdrowienia dla Oli, która pisze, że dla niej Good For Ya to odkrycie tego Outlooka. No, niesamowita sprawa to, co ta ekipa tam zrobiła. Każdy set, który miałem okazję słyszeć, siadł niesamowicie. My lecimy dalej z naszą dzisiejszą selekcją i pora na wspomnianego już i granego też tak naprawdę na początku audycji SPMC, ale tym razem solowo. Będzie utwór, który ja osobiście najpierw nabyłem w wersji winylowej, gdy ukazał się w 2023 roku na takiej epce South London versus North London. Tam był LB, był Karma, był SPMC i był Sim, a później ukazało się to jako pojedynczy track rok później cyfrowo w 2024 roku. Zresztą sam nie zauważyłem tego, że mam już posiadam ten track w ramach tamtej starszej epki i kupiłem go teraz ostatnio na Bandcamp Friday ponownie, nie zauważywszy, także mam taką cichą nadzieję, że SPMC dostanie te pieniądze podwójnie. Natomiast my już teraz przechodzimy do jego tracka i w ogóle polecam sprawdzać jego wydawnictwa garażowe. SPMC, Science in the Sound.

No i to był SPMC z utworem Science in the Sound, najpierw wydanym na epce South London vs. North London, która była takim ekskluzywem Good For Ya podczas Record Store Day w 2023 roku, a później wypuszczona solowo, cyfrowo w 2024 roku, i to jest już teraz jedyny sposób, w jaki można ten utwór nabyć. Części utworów z tej epki niestety nie ma chyba i nigdzie indziej opcji dostać już teraz, więc szkoda, no ale tak to czasami bywa z takimi ekskluzywami. Tymczasem widzę, że w komentarzach na fanpage'u Połamanej melduje się Outlookowa ekipa. Pozdrowienia dla Asi. Dzięki, że jesteś, dzięki, że słuchasz. A my wrócimy też do katalogu wydawniczego Good For Ya, bo dzisiaj to jest tematem naszej audycji. No i obiecałem odrobinkę drum and bassu, no to odrobinka drum and bassu będzie, a to wszystko za sprawą Saliego, który wypuścił tam swoją epkę The Still w grudniu 2025 roku. No i my posłuchamy sobie właśnie utworu tytułowego.

To był Sully i jego utwór The Still z 2025 roku. Polecam całą tę epeczkę sprawdzać. No i oczywiście polecam ją nabyć, jeżeli wam się to podoba. Wbijać na Bandcampa Good For Ya i kupować te rzeczy, które wam siedzą, bo tak naprawdę chyba tylko do końca tego roku jest na to opcja. A później, jak znam życie, to po prostu zniknie to wszystko z powierzchni ziemi, z powierzchni internetów. Coś tak na to wskazują wiadomości, które Good For Ya wysyła. Chociaż nigdy nie wiadomo, może to być też chwyt marketingowy do tego, żeby skłonić ludzi do kupowania ich muzyki, no ale tak czy siak, im więcej ludzi ich muzykę kupi, moim zdaniem jest to rzecz dobra dla nich, dla naszej sceny, dla muzyki niezależnej. My lecimy dalej i pora na Plastishiana, który też pojawił się na Good For Ya w 2021 roku i ostatnio widziałem w jakiejś rolce, opowiadał o tym, że to jest jeden z utworów, co do których on specjalnie nie był go pewien, wysyłając go do labelu, natomiast label jak najbardziej za nim stanął i okazuje się, że to jest jeden z jego najczęściej chyba streamowanych albo granych przez DJ-ów utworów w ciągu ostatnich lat, także już teraz przed nami Plastishian Dreading.

Karolina napisała w komentarzach na fanpage'u Płomanej: bardzo się dla mnie podoba ten plastyczny. A dla mnie się podoba, że dla ciebie się podoba. Dzięki, że słuchasz. No i cieszę się, że się widzimy za jakieś 2 tygodnie niecałe na moich urodzinach w schronie, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze po drodze powiem wam o imprezie, która odbywa się wieczorem, czy nawet rozpoczyna się za dnia w tę sobotę, czyli 15 sierpnia na poznańskim Nurcie. Polecam tę miejscówkę bardzo, szczególnie w taką pogodę, jaka szykuje się w sobotę. No myślę, że to jest idealna opcja, żeby nas tam nad Wartą odwiedzić. Wjazd oczywiście za free, jak to na Nurciku. I zagra tam Vermin Skrat, zagra Bambi Uzi, zagra TSLD i moja skromna osoba. Więc spory przekrój basowej muzy. Oczywiście wszystko w lajtowych, przyjemniackich klimatach, pasujących do okoliczności przyrody, do tego, w jakim settingu się tam znajdziemy. Więc mam nadzieję, że tam się zobaczymy. To jest ta sobota, czyli 15 sierpnia, Drum Obsession and Friends na Nurcie. Wrzucę też link do eventu za chwilę w komentarze na fanpage'u. I wspomniane moje urodziny, czyli 21 sierpnia w poznańskim klubie Schron, gdzie zaprosiłem sporo osób, z którymi uwielbiam grać, i też dwie osoby, z którymi jeszcze grać okazji nie miałem i na które to back to backi się bardzo jaram. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to moje urodziny z reguły właśnie wyglądają tak w klubie, że gram back to backi z doskoku, spontanicznie z osobami, które są w line-upie, i tak na głównej scenie pojawi się KO, pojawi się Antilla i pojawi się Bambi Uzi, natomiast na dolnej scenie STC, D-Tech, z którym jeszcze nigdy nie grałem i mega się na to jaram, i Sin, z którym też nigdy nie grałem i mega się na to jaram. To wszystko 21 sierpnia w Schronie, a my już teraz lecimy dalej z dzisiejszą selekcją. Wrócimy sobie do epki South London vs. North London i pora na Sima z utworem Joint.

To był Sim i jego utwór Joint, coś co ukazało się na epce South London vs. North London w 2023 roku na Good For Ya. Tylko i wyłącznie dostępna na winylu z tego co kojarzę, no bo już nie ma nigdzie opcji, żeby zakupić to cyfrowo. Szkoda, no ale co zrobić. My lecimy dalej z naszą dzisiejszą selekcją. Oczywiście przypominam, że możecie się ze mną kontaktować jeszcze przez kilkanaście minut na facebook.com/lekkośćbitu. Tam pod postem, gdzie zobaczycie logotyp Good For Ya, zostawiajcie komentarze. Tam też dałem linki do eventów, o których wspominałem w poprzednim wejściu na antenę. A już teraz pora na kolejnego zawodnika, którego poznałem na bołcie Good For Ya na Outlooku. No i co prawda jego ksywa już gdzieś tam mi migała ze względu na to, że ja ten label już od jakiegoś czasu śledzę, natomiast nigdy się jakoś dogłębnie w jego katalog wydawniczy nie zanurzyłem. No a szkoda, a właśnie po jego secie na Outlooku stwierdziłem, że to zrobię i jaram się niesamowicie tym, co robi. Polecam wam też sprawdzać tego człowieka. Yo Evans i utwór Millennium Groove.

I tak końca dobiega utwór Joa Evansa Millennium Groove, a my tymczasem przechodzimy do kolejnego, bo już zaczynam brakować czasu. SW2 i Moses Boyd z utworem Bridge the Gap.

No i tak jak wspominałem, niestety już zaczyna nam brakować czasu, więc też zagaduję to, co słyszymy w tle. To jest SW2 z Mosesem Boydem na featuringu Bridge the Gap. Polecam sobie sprawdzać SW2, bo też wydawali na Good For Ya. No i tak jak już wspominałem, cały katalog wydawniczy tej wytwórni, która z tego co wiem, gdzieś z końcem roku ma kończyć swoją działalność. Nie wiem, czy to się będzie łączyło z tym, że te traki poznikają z Bandcampa, ale jest taka szansa. Dlatego prawilnie was ostrzegam i jeżeli jaracie się dobrą muzyką, chcecie ją wspierać, no to kupujcie ją, wbijajcie na ich Bandcampa. GD4YA, to jest goodforya.bandcamp.com i tam sobie te wszystkie rzeczy, które dziś graliśmy, znajdziecie. Znajdziecie je też w moich instastorkach Piotr Podkreśnik Alegria na Instagramie. Przez 24 godziny sobie ta tracklista żyje. Ja już teraz się będę z wami żegnał, bo ostatni track przed nami. Dzięki serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Wielkości Bitu. Realizował nas Jan Waściński, nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria. Zostańcie jeszcze za ferą, bo za chwilę Bump and Grind i z tego co słyszałem, to miły ATZ ma się gościnnie pojawić u Maxa, także no, warto z nami zostać, a my już teraz przechodzimy do ostatniego tracka na dzisiaj. To będzie LB i Omunit z utworem Far Gone, a Połamana Wielkości Bitu mówi wam dobranoc.

0: połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. W czwartki o 20:00.
4: Afera. Lubię to.
1: Pium, pium. Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: No i weszliśmy bardzo ładnie na ugięciu. To był kawałek Muszę iść od nikogo innego jak Miłosza, czyli Miłego ATZ, który jest, tak się składa, z nami tutaj na mikrofonie. Miłoszku, przywitaj się.
1: Halo, halo, dobry wieczór. Witam serdecznie Radio Afera. I ciebie również, i słuchaczy wszystkich.
0: Tak jest. Mnie słuchacze już dawno nie widzieli, ponieważ ja ostatnio siedzę na obczyźnie. Głównie tutaj zastępuje mnie Karol, ale jako że w końcu zjechałem na chatę, to możemy również cię na chacie ugościć. Witaj w domu, Miłoszu. Dawno, kiedy ostatnio byłeś w poznańskich rewirach?
1: Ostatnio w zasadzie byłem tam jakiś miesiąc temu może, po to, żeby pomóc moim rodzicom w powrocie do ich domu z kolei i w sumie do naszego takiego pierwotnego domu, bo po 10 latach wrócili na rodzinne gniezno i pomagałem w przeprowadzce, także coraz mniej mnie niestety łączy z tym Poznaniem. Widzisz, kluby umierają, ale nadal mam tam wielu ziomali i na pewno też jest wielu ludzi, którzy słuchają mojej muzy w Poznaniu, także to jest nić porozumienia.
0: Myślę, że zdecydowanie. Jeśli chodzi o Gniezno, to Gniezno też nawet trochę postępowo, tam jakiś mural, nie? Tam was 2 lata temu powstał.
1: Mój?
0: Nie, no twój nie, ale jakieś też tam młodego rapera powstał, więc jakieś tak postępowo się to robi.
1: A, że co, że
0: nie wiem, czy nie
1: ma,
0: z Zipiego? Coś, coś był jakiś mural.
1: Swój mural?
0: No.
1: Ale sztos.
0: Sztos, nie?
1: Widzisz, chłop może już zrobić follow-up do mojej zwrotki i nawinąć, że z mego miasta więcej fejmu ma tylko Mieszko i Chrobry. którzy też mają wstydliwy z kolei mural na osiedlu Winiary w Gnieźnie, który jest absolutnym kalfastem, że tak powiem. No, ale cóż, długa historia, nie?
0: No, wiadomo, wiadomo. Historia, historia. Historia kołem się toczy. No właśnie, historia kołem się toczy. Pamiętam wiele lat temu, gdzieś w ogóle na początkach twojej kariery, czy jeszcze wtedy może nawet nie kariery, pamiętam, jak przeprowadzałem z tobą wywiad. Wtedy byliśmy jeszcze tutaj na Face i wtedy wydawałeś płytę, która aktualnie bije jakieś szalone w ogóle rekordy wartości, czyli takiego hip-hopowego polskiego białego kruka, czytaj Dyktafon. Pamiętasz tą płytkę?
1: Jak najbardziej. Regularnie wracam do niej.
0: No, ostatnio tak się składa, że odnalazłem mój zagubiony egzemplarz, który odkupiłem od ciebie za chyba jakieś 10 zł nad wartą, pamiętam. To była chyba jedna z lepszych inwestycji w moim życiu.
1: Słuchaj, ja wtedy to sprzedawałem za 2 dyszki, więc możliwe, że to była na przykład dyszka i piwko, nie?
0: No, to było coś do stylu, pamiętam. Pamiętam, że z Czyżolem się zbijaliśmy wtedy na pół, więc może tak to było.
1: Bardzo możliwe. No też... faktycznie był to mój jedyne źródło utrzymania w tamto lato, te kilka płyt za te 2 dyszki regularnie sprzedawanych. Widzisz, to już były zalążki mojego sznytu biznesmeńskiego, stary.
0: A, bardzo możliwe. No dobra, i co się zmieniło od tego czasu, Miłoszu?
1: Od tego czasu... Wiesz co, zrobiłem bardzo, bardzo wiele rzeczy dla siebie, dla kultury i w tym momencie w zasadzie stoję trochę w podobnej sytuacji, w której byłem wtedy, czyli stoję przed tak jakby wzięciem odpowiedzialności za swoje wydawnictwa i stworzenie jakiejś infrastruktury do tego, żeby być samodzielnym. Wtedy podpisałem kontrakt z Def Jamem i w ogóle tego nie żałuję, ale odwlekłem w czasie pewne rzeczy, które i tak musiały się wydarzyć. No i teraz właśnie wracam do tego 2019, w którym zamiast się wiązać kontraktem fonograficznym, będę tutaj próbował własnych sił i w byciu gospodarczą jednostką, jednocześnie kreatywnym artystą. Poza tym zmieniło się bardzo wiele. Ale oj, nie wiem, czy mamy tyle czasu, stary.
0: Wiesz co, ja myślę, że traktuj to jak piknikową rozmowę z kolegą, nie?
1: Mhm. A my jesteśmy w ogóle na żywo teraz?
0: Tak.
1: Super. no to super. A ile trwa audycja? Bo to też widzisz, ja sobie...
0: Do 23, nie wiesz?
1: A, czyli całą godzinkę mamy na to, żeby coś pogadać i...
0: Tak, jeszcze ogłosimy szybki konkurs na Instagrama, żebyście pisali do nas na profile, ponieważ jest imprezka w Tamie. Dokładnie w sierpniu. Może ty chcesz coś mi już o niej powiedzieć. W końcu to twoja
1: elegancko
0: impreza, nie?
1: Moja imprezka. No to może później przejdziemy do tego, jak już będzie kwestia tego, jak mówisz, że mamy całą godzinkę, no to sobie tu możemy trochę pogadać. Bardzo ciekawe jest też to, że w ogóle technologia doszła do takiego etapu, w którym ja sobie leżę teraz w wyrku, na wiosce, na chacie i sobie jestem w ogóle w radio. Bardzo, bardzo miłe to jest. Troszkę, a wręcz abstrakcyjne dla mnie w tym momencie. Słuchaj, no co się zmieniło? Ale pytasz we mnie, czy ogólnie, czy co, czy...
0: Wiesz co, no...
1: Konkretyzuj pytanie, wiesz co ci powiem.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o kwestie te wydawnicze, o których przed chwilą wspomniałeś, no to tak jak cię znam, tak od zawsze byłeś osobą artystyczną z kontekstu DIY, czytaj, robimy to sami. Chyba, że się mylę.
1: Na pewno nie w takim stopniu jak teraz, bo teraz też dużo więcej produkuję sam, więc w tym momencie gdzieś tam poza okładką i tak dalej byłbym sam w stanie sobie wyprodukować płytę, odbity nawet zmiksować, zmasterować. Na pewno by to nie brzmiało tak, jak brzmią te moje nowe rzeczy, ale no byłbym w stanie to zrobić, gdyby nagle się okazało, że serio nie mam grosza przy dupie i muszę robić to sam i wydać mixtape, to byłbym w stanie to zrobić, choćby mi, wiesz, no musieliby mi, nie wiem, prąd odciąć w domu czy coś. Albo coś, no. A jeśli chodzi o kwestie wydawnicze, no to faktycznie nie miałem takiej sprawczości, chociażby nad, wiesz, kończeniem rzeczy, zamykaniem rzeczy, stawianiem sobie deadline'ów, tym, żeby faktycznie finalizować kawałki, aranżować je. No, nie było takiej dyscypliny na pewno kiedyś, takiej jaką mam teraz. Ale no to też, tak jak mówię, te 5 lat współpracy z labelem dużym i bycia w tym świecie, uniwersum muzyki rozrywkowej na pewno mnie nauczyły trochę tej dyscypliny. No tak to co, no, pracuję w sumie niezmiennie z przyjaciółmi swoimi, stary, i robię muzykę z bliskimi mi bardzo ludźmi. Wiesz, okładki projektują moi przyjaciele. Mój menedżer jest też jedną z najbliższych mi osób na świecie. Znamy się w zasadzie od tych czasów labowych, o których gadaliśmy przed chwilą. Także zmieniła się w zasadzie tylko skala, jeśli chodzi o kwestie artystyczne i level tej muzyki, którą robię. Rozwój po prostu. To samo, co było wtedy, tylko na większą skalę, jeszcze ładniejsze i bardziej skomplikowane. Ale rdzeń jest ten sam, niezmiennie.
0: No, rozwój muszę tutaj zdecydowanie pochwalić, też również klipowy. Tak więc kawałek, który za chwilę puścimy... A nie, to tak, ATZ Sound, świetny klip. Czy on był robiony w Touch Designerze? Ja widziałem tam takie właśnie Party Simples efekty, że ty się jakby rozpływałeś.
1: Dziękuję. No to na przykład tutaj leci duży props właśnie dla Gadasia i Janka Mazura, którzy... w zasadzie też ten klip był tak jakby trochę początkiem ich współpracy jako studio agregat. Może tutaj jakieś spoilery małe daję, bo to jeszcze nie jest jakieś turbo oficjalne info, ale faktycznie no chłopaki działają razem i są w stanie piękne rzeczy robić. Ja osobiście no nie mam pojęcia w jaki sposób oni robią te rzeczy. Mniej więcej wiem, jak mapowali mnie i wkładali mnie do tej przestrzeni zeskanowanej w 3D i te wszystkie widma ludzi, mega czasochłonne na pewno to było dla nich. No, ale jak się te efekty nazywają, nie mam pojęcia.
0: Okay,
1: ale no, to wszystko jest prawidłnie w 3D, wiesz. Mój model był przełożony na jakieś takie cząstki. Mm-hmm. Zresztą też okładka singla tego numeru jest też zrobiona w taki sposób, że to są takie mikropunkciki, z których ja się składam.
0: Tak. Nawet jak sobie zobaczysz na swoim własnym Instagramie, to wysłałem ci jakiś czas temu mój klip, który właśnie zrobiłem podobną metodą.
1: Okej.
0: Możesz trochę tam zainteresować, bo można naprawdę ciekawe rzeczy z tym robić. I jakby nie tylko działać też na zasadzie cząstek, ale możesz na przykład obracać kamerę w czasie rzeczywistym i dublować obrazy. Bardzo ciekawa rzecz.
1: No to jest podobne. A czym ty nagrywałeś to? Bo my w ogóle nagrywaliśmy to stary tym, od Xboxa, nie? Tym
0: Kinectem.
1: Kinectem, no.
0: Wiesz co, Kinectem się da, ja znalazłem sposób, jak z kamery, z wideo to przerobić. Ale to jest ten sam program.
1: A on ci też wtedy tą głębię jakby łapał?
0: Tak, tylko bo zasada z tym programem Tar Designer polega na tym, że to jest w zasadzie program programistyczny i on nie daje tobie jakby gotowych rozwiązań, tylko na zasadzie przesyłu sygnałów i jakiegoś tam podstawy programowania jakby sam tworzysz sobie rozwiązanie, więc no to jest już taki wyższy poziom nerdozy, nie? To nie jest na zasadzie, że obejrzysz sobie tylko tutorial i lecisz, tylko potem już musisz cisnąć i dalej kminić. Bardzo ciężka rzecz ogólnie.
1: Patryk Gadaś jest turbo nerdem, jeśli chodzi o te sprawy, w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. A do tego w połączeniu właśnie z Jankiem Mazurem, który, wiesz, jest dyrektorem kreatywnym tych wszystkich rzeczy, no tam się potem naprawdę piękna dzieje sztuka połączona z technologią. Także to jest dobre, to jest dobre. Polecam sprawdzić też klipik właśnie do ATZ Soundu.
0: Tak, i teraz tak. Klipik do ATZ Soundu, ja odniosłem wrażenie, że ATZ Sound to będzie jakby nowy projekt, nowe miłe ATZ na zasadzie mam swój projekcik i go pielęgnuję, ale on, czym dokładnie będzie ATZ Sound? Bo rozumiem, że to będzie miał być cykl imprez też, tak?
1: Wiesz, to w zasadzie wiesz, najpierw miał być to cykl imprez, potem się okazało, że w sumie ja bardzo chcę grać na tych imprezach, ale też chcę nawijać na tych imprezach. I też zależy mi na tym, żeby każdy ten cykl miał przez pierwszy rok, dwa bardzo mocno nadaną stylistykę tego grania. Znaczy inaczej, może nie bardzo mocno, ale chciałbym nakierować tych wszystkich grających na to, czym ma być ten ATZ Sound i kto miał to zrobić lepiej niż ja sam. Więc stwierdziłem, że po prostu zacznę grać też sety, showcase jako ATZ Sound, czyli połączenie mojego DJ-skiego alter ego, Szklanego Pogodyna i miłego ATZ w jednym momencie. No i w tym momencie to właśnie wygląda tak, że ATZ Sound to są i imprezki, i jest to mój showcase, w którym łączę rapowanie na majku, hosting jako MC i DJ set w jednym czasie. Bywa, że wiesz, w lewej ręce trzymam majka i kończę nawijać, a prawą ręką już tutaj jakimś equalizerkiem kręcę, żeby robić przejście. Co jest trudne, na pewno dużo trudniejsze niż, wiesz, gdy na świętym bejsie miałem Funkilla i on robił przejścia, wybierał kawałki. No mam dużo więcej do przygotowania się za każdym razem na taki set. A dodatkowo chciałbym może w przyszłości, żeby to też była jakaś platforma dla młodych nawijaczy, chociażby. Chciałbym też, żeby to były imprezki nie tylko takie soundsystemowe. I tutaj już w ogóle naturalnie właśnie idziemy do tego sexy dancingu, który ma być dużo bardziej takim klubowym graniem w konwencji UK basowej, UK garażowej, może trochę romantyzującej, flirtującej z techno, z jakimiś 4x4 rzeczami różnej maści ze świata. I może finalnie nawet, żeby te rzeczy mogły się dziać tak naprawdę bez mojego udziału, bo czuję, że jesteśmy dobrzy w robieniu imprezek i potencjał jest, a wcale nie musi być tak, że my na każdej musimy grać. A z kolei dla wielu ludzi nasza logówka i nasza marka jest jakimś wyznacznikiem jakości, więc jeżeli mogę fajne rzeczy sygnować tym logiem, to czemu miałbym tego nie robić? Niekoniecznie właśnie zawsze gdzieś będąc na tym świeczniku i poplając się w tej chwale, wiesz, headlinera, nie?
0: Okej. Wyznacznik jakości. Wspomniałeś o graniu, nadal używasz tego małego kontrolerka?
1: Teraz mam trochę większy, no. Po prostu więcej pokrętełek, więcej suwaczków i więcej możliwości efektów dzięki temu. Wiesz, w tym momencie to tak naprawdę to granie za bardzo się nie różni od takiego playerowego, w sensie granie, miksowanie. Nie różni się bardziej od tego playerowego, poza tym, że po prostu mam tak jakby sync, nie? Że mam zwarpowane te numery w Abletonie i one sobie lecą w jednym tempie zawsze i nie muszę po prostu zgrywać tych utworów za każdym razem. A możliwości, jeśli chodzi o efekty, to mam w zasadzie tyle samo, co na mikserze zwykłym. A mogę i nawet mieć więcej, wiesz, to można rozbudowywać w nieskończoność, w tym, że jakby już, gdybym miał to jeszcze bardziej rozbudowywać, to chyba poszedłbym w jakieś rzeczy typu loopery do wokalu, efektory wokalne, żeby na żywo tam jeszcze móc z tym voxem coś robić. Co prawda próbowałem ostatnio to robić i nie do końca mi to wychodziło i to też technologicznie jest znowu utrudnianie sobie życia, bo musiałbym mieć jeden mic do nawijania takiego proper, bez efektów, dobrze nagłośniony mikrofon, a drugi osobny jeszcze do lupowania tych rzeczy. Tu już się robi koło myja.
0: No, to są już takie zalążki inżynieringu dźwięku. Akurat bardziej jestem w temacie, jakiegoś, bo sam buduję swój zestaw i polecam Xona 96 do tego.
1: Właśnie generalnie myślę, czy nie zacząć się uczyć grania z CD-ków. Ostatnio właśnie w drugim domu, jak graliśmy z Wojną, taki secik z okazji właśnie premiery ATZ Core albumu, to w zasadzie też już dogrywałem po prostu kawałki moje z Abletona do jego Serato przez mikser i w zasadzie to już było w zasadzie to, nie? Tak jakbym grał z playerów, więc ja bardziej bym powiedział, że to idzie już w stronę live-aktowego grania, ale no znowu nie wypuszczam swoich loopów, tylko kawałki, które gdzieś tam przygotowałem sobie wcześniej. Ale kto wie, może kiedyś alter ego Misza dojdzie do takiego poziomu produkcji, że już będę w stanie mieszać kawałki, które gram jako selekcję z moimi jakimiś lupami i produkować na bieżąco na żywca jakieś rzeczy. A może po prostu tworzymy pojedynczy event, w którym zaproszę ludzi na live acty i będzie to jedna wielka improwizacja.
0: Wiesz co, ja tobie bym polecił, jeżeli nie chcesz tracić Abletona, a nadal chcesz grać na CD-kach, to poleciłbym ci zlinkować je bezpośrednio do programu, wiesz? Ogólnie jest to możliwe i daje świetne efekty.
1: Okay.
0: Bo masz ten feeling DJ-ski, możesz scratchować, wiesz, robisz wheel-upy, pull-upy, wszystko. A jakby nadal możesz mieć to w Abletonie i możesz robić tego Megazorda, nie?
1: Okej, okay, ciekawe.
0: No, tylko do tego musisz mieć odpowiedni mikser, nie? Żeby wszystkie rzeczy podpiąć.
1: No widzisz, możliwości jest wiele, wiesz, rzeczy, które chcemy robić. No, one się nie kończą. Brakuje trochę czasu. Ale no co, mamy jeszcze całe życie na to, żeby być jeszcze lepszymi w tym, co kochamy.
0: Jak najbardziej. Że tak zapytam, widziałeś dzisiejsze zaćmienie?
1: Jak najbardziej, tak. Byłem sobie, ponagrywałem filmiki. Ciekawe doświadczenie w sumie.
0: Ciekawe. Raz na ile? 27 lat? Dobrze kojarzę?
1: Bo nie wiem, jak regularne to jest, ale ostatnio chyba właśnie wtedy było. Nie wiem, czy co 27, raczej nie sądzę, że tak.
0: No nie, no ale wtedy ostatnio było, no.
1: Jakaś reguła na pewno w tym jest matematyczna, jakby odzumować, ale no ciekawostka. Ja w sumie chyba pierwszy raz w życiu tak serio byłem w stanie to zaobserwować.
0: Poczułeś inspirację?
1: Poczułem coś

0: Dog i pan poczciwy Rap Demagog.
1: Demurg wręcz. No dobrze, słuchaj, bo na pewno tutaj nasi słuchacze będą chcieli jeszcze usłyszeć kolejne piosenki z, przypomnę, o ile w ogóle mówiłem, nowego albumu od miłego ATZ-a, który nazywa się ATZ Core.
0: Dokładnie tak. ATZ Core Volume 1 dokładnie, który składa się z epek Overdrive i z epki 4x4 All-Wheel Drive.
1: Okej, okay, ATZ Core, bo co, bo do źródła, bo do koru?
0: Tak, też. Ale też trochę, że wiesz, że swój gatunek, a trochę też, że trochę w sumie wymyślił to Funkill. Zawsze jak pojawiała się moja performatywna cząstka gdzieś wśród dziomali, po prostu wiesz, już siedzieliśmy sobie, nie wiem, w randomowej sytuacji po prostu załączało mi się jakieś aktorstwo i zacząłem, albo robiłem jakiś stand-up, albo jakąś jeszcze inną bekę. Bardzo bliscy moi ludzie wiedzą, czym był ATZ Core i pamiętają różne moje wcielenia, chociażby na przykład Bzykmana albo no, różne alter ego. Także tak, ATZ Core, on nazywał to, że to jest ATZ Core. Jakiś, nie wiem, on to chyba w ogóle gdzieś z internetu wziął, że coś tam Core, nie? Tak się chyba...
1: No tak się, tak się mówi, no.
0: Tak się mówi?
1: No, core, no, że podstawa, też, wiesz o co chodzi.
0: No, no, że coś tam Core, nie? No to tak, no to właśnie taka moja wiksa, nie?
1: No, muszę przyznać, że bardzo czuć ciebie w tym albumie. W ogóle jesteś jednym z tych artystów, gdzie powiedziałbym, zdecydowana większość kawałków jest, jakbyś to powiedzieć, czuć, że twoja jakby, nie? Że to jest twój pomysł na piosenkę, że nie robisz jej jakby pod jakieś trendy i no, to jest to wytaczanie ścieżek, te DIY, o którym mówiłem. Miałem je... sposobność jakieś 2 lata temu gadać z Wojtkiem Wojdą, to jest wokalista zespołu Farbenlayera, pewnie kojarzysz, i on mi powiedział, że oni, bo oni tak naprawdę chyba najbardziej rozsławili punka na Polskę, im po 15 latach, bo oni nie wydawali w ogóle w wytwórniach, dopiero poszło, nie? Po 15 latach grania.
0: Po 15 latach robienia muzy.
1: Tak, i pchania jakby, wiesz, niszowego gatunku, który jakby, wiesz, nie jest jakiś super rozpoznawalny i no tak. Zostawania ja jakby nawet, królem gatunku, wiesz o co chodzi, nie?
0: Ja chyba nawet pamiętam ten moment, to było mniej więcej, bo ty, który jesteś rocznik, ty jesteś młodszy ode mnie, prawda?
1: Ja jestem w twoim wieku.
0: W moim wieku, no to stareńki, to było gdzieś jak byliśmy w gimnazjum, mam wrażenie, nie?
1: No.
0: To dużo... ziomali, którzy nie zostali hip-hopowcami, wtedy zaczęli nosić glany i mieli właśnie naszywki na plecakach tych zespołów.
1: No,
0: Między innymi tego właśnie.
1: No, więc tutaj jest trochę podobny case jakby, no bo wy tak naprawdę zaczynając jeszcze gdzieś tam w Mordorach, też pchaliście rzecz bardzo niszową, totalnie w ogóle niespotykaną w Polsce. Ja zanim się dowiedziałem, czym jest baseline, grime i tak dalej, to wiesz, ktoś do ciebie podchodzi, mówi coś takiego, ja mówię, ale o czym ty mówisz, jakby pójdź sobie stąd, nie? Wiesz, jeszcze czaiłem muzę, wiesz, jakby z reggae, jakby z tamtej fali, ale tych nowszych to dopiero na Mordorach poznałem, o co kaman, nie?
0: No tak. No słuchaj, może, wiesz, jak 15 lat mówisz, no to teraz mi na przykład stuka 15 lat. 2026, no, to jest rok, w którym miła TZ może powiedzieć, że jest od 15 lat na scenie. Pierwszy koncert wygrałem w 2012, więc no już kawał czasu, nie? Jakby nie było, można powiedzieć, że coś tam pykło, nie?
1: No, powiem tobie, winszuję tobie, chłopaku, bo to jest bardzo karkołomna robota.

0: dźwięki. No jest, jest. Właśnie widzisz, teraz tak naprawdę w pełni się z nią mierzę realnie, bo no właśnie, wiesz, chociażby nawet inwestowanie swoich własnych pieniędzy ciężko zarobionych w swój własny biznes, którego wcale nie jesteś najpewniejszy na świecie. To jest...
1: No właśnie chciałem się zapytać, jakby na przestrzeni tych 15 lat, ile razy stwierdziłeś, no nie, dobra, wracam na fabrykę, nie, sorry.
0: Znaczy wiesz, wcześniej robiłem w różnych miejscach, nie, typu przez pierwsze 8 lat robienia muzyki zdążyłem, wiesz, tam rzucić szkołę, potem pracować w 15 różnych miejscach i w branżach. A odkąd zacząłem jakikolwiek hajs z muzyki zarabiać, no to ani razu, wiesz, no nie zrobiłem tego. Myśli może miałem różne. Do dziś się zdarza, że wiesz, że gdzieś się tam zastanawiam nad jakimiś innymi ścieżkami. Ale no dopóki mam parę i chęć, żeby robić muzę, to wiesz, nie zamierzam wchodzić w inny biznes związany z muzyką bardziej niż w robienie muzyki. Były gdzieś pomysły na przestrzeni ostatnich tam, nie wiem, 2 lat, może roku nawet, żeby gdzieś może zacząć się interesować wsparciem jakichś młodych artystów. Wiem, że w Stanach no to raczej też jest taki trend, że jak chcesz serio zarobić z rapu, to sobie szukasz jakiegoś małolacika, co robi chore liczby i na nim trzepiesz hajs, nie? Ale nie jest to dla mnie droga, ewidentnie. Przynajmniej na razie.
1: Okej. Czyli jeszcze nie jest papa TZ i nie... Jeszcze nie szukasz sobie małolatów.
0: No słuchaj, przede wszystkim tak jak mówię, ja młodym ludziom, bardzo zdolnym artystom poświęciłem dużo czasu na rozmowy trudne, takie rozmowy, których ja nie miałem z kim za bardzo odbyć, na temat branży, na temat tego, jak postępować z pewnymi rzeczami, więc chciałem się dzielić tą wiedzą, ale no nie czuję się jeszcze gotowy do tego, żeby wejść w tryb bycia, nie wiem, menedżerem, jakimś projekt menedżerem pracy w wytwórni albo tworzenie labelu i wydawaniu innych. Tym bardziej na jakąś większą skalę, bo wiesz, jakieś takie pojedyncze dropy dla zajawy, możliwe, że się nawet jeszcze, już niedługo nawet pojawią, spod szyldu Acid Moro, ale powolutku, nie? Powolutku, dopóki mam parę, żeby robić swoje rzeczy, to też nie chcę się w to zagłębiać, no bo to już by totalnie zżarło mi, wiesz, całą dobę i całą przestrzeń energetyczną.
1: Okej, rozumiem. Wybierasz siebie. Bardzo mądrze. Dobra, bo jeszcze trochę rozgadaliśmy, a trzeba tutaj oczywiście zapowiedzieć nasz konkurs. Halo, halo?
0: Jestem.
1: Dobrze. Mianowicie konkurs jakże ważny. Mianowicie jest impreza, która odbywa się, moi drodzy słuchacze, już 28 sierpnia w poznańskim klubie Tama. Taki piękny, bardzo ładnie przyozdobiony klub w centrum. I jest to impreza o nazwie jakże pięknej i jakże seksownej, czyli Sexy Dancing by ATZ Sound. Zagrają, już przeczytam ładnie z plakatu, ATZ Sound, czytaj tutaj, Miłoszek, Arturek Bozo, czyli Artur, no Arturek, nawet takie zapisane, DJ Bamboleo, Mysia Pysia oraz Quendi. O proszę, Quendiego nawet wziąłeś na imprezę.
0: Dokładnie tak. Impreza się odbędzie na dziedzińcu Tamy, czyli w plenerze, można powiedzieć, że zakończenie lata. Gramy bardzo tanecznie w konwencji, jak najbardziej basowej, ale z różnymi romansami. Na pewno jeżeli ktoś chodził na Święty Bejs, kto będzie zadowolony. DJ-sko raczej ekipka bardzo bliskich nam osób. Lecimy tutaj ekipowo. Robimy to z przyjaciółmi, robimy to z zaprzyjaźnionymi ludźmi. Też właśnie mowa tu o Quendim, który też był właścicielem klubu Projekt Club. Jest to mocny, mega mocny selektor. On bardzo dobrze wie, co lubi Poznań, bo przez lata tworzył i nadal tworzy, można powiedzieć, tą scenę muzyki elektronicznej, DJ-ską. No trochę mój ojciec chrzestny też w tym wszystkim, także na pewno będzie wesoło. No, zapraszam.
1: Dobrze, to może ogłośmy szybkie zasady konkursu. Tak więc możecie napisać albo do mnie, czyli na Max Klem Official, albo możecie wysłać wiadomość na Instagrama do Miłosza i odpowiedzieć na pytanie. Widzę, że tutaj na plakacie jest piękny koń. No to może w jakim kolorze są płomienie na koniu, na plakacie, na imprezę Sexy Dancing? Myślę, że kto pierwszy, ten lepszy. Dwie wlotki. Jedna dla ciebie, jedna dla mnie.
0: No dobra, to tutaj musimy reagować na bieżąco.
1: Oczywiście. Wysyłajcie, a my słyszymy się już w następnym wejściu. Tymczasem ATZ Sand.

0: sam.
1: Dziwne.
2: No i jesteśmy już na miejscu. To był Atezent Sound. No i ze mną jest oczywiście Miłosz. Przypominam, że możecie nadal wysyłać do nas swoje wiadomości odnośnie konkursu na imprezę Sexy Dancing w Tamie by ATZ Sound. I odpowiedź to, jakiego koloru są te płomienie na koniu. O, już dostałem pierwszą wiadomość. Miciu, nie chodzi mi o jakiego koloru jest koń, tylko jakie płomienie, ale powiedzmy, że twoja odpowiedź mi się podoba, więc myślę, że pierwszego zwycięzcę już mamy i pierwszym zwycięzcą będzie Miciu.
1: Czyli elegancko, pozdrawiamy
2: Miciu. Nice to Miciu, pozdrawiamy cię, wygrywasz pierwszą wlotkę i będzie jeszcze druga wlotka. Niech będzie to samo pytanie, no bo w końcu kto pierwszy, ten lepszy i w następnym wejściu powiem wam, kto wygra następny. Bardzo szybcy są w ogóle, nie, Miłosz?
1: No ja bardziej, ja się w ogóle spodziewałem, że jeszcze szybsi będą, nie? No bo to nie jest wcale, to nawet nie jest to nie jest trudne pytanie, to nawet nie jest pytanie, stary. To po prostu wchodzisz i sprawdzasz i wiesz.
2: No. Ale wiesz,
1: no,
2: trzeba
1: ale trzeba jednak coś tam poklikać i trzeba słuchać, nie?
2: Dokładnie.
1: A ile osób nas słucha? Masz w ogóle taki wgląd?
2: Wiesz co, ogólnie mam, ale teraz ci nie powiem. To musiałbym sprawdzić. Wiesz co, nie chcę mi się otwierać teraz. Mogę sprawdzić się na aplikacji. Zazwyczaj jest kilkaset na aplikacji mamy, nie? Na samej. Nie wiem, ile na liniach. Nie wiem, ile na liniach radiowych, no bo to jest niemierzalne, nie?
1: No a propos radia, stary, dosłownie przedwczoraj po planie klipu, który kręciliśmy na Kaszubach w ogóle w polu. Wróciliśmy na bazę i na parapeciku stało takie radyjko, nie jakieś mega stare, ale no z antenką, po prostu radyjeczko. No i tak wiesz, cały wieczór w sumie mi trochę brakowało muzyki, i stwierdziłem, że odpalę to radyjeczko, bo przełączyłem na FM, zacząłem szukać. Ogólnie tam było mega pusto w przestrzeni i nagle słyszę jakiś głos i tak wiesz, wychwyciłem ten głos, zacząłem chodzić z tym głośniczkiem po pokoju, gdzieś wyszedłem na taras i się okazało, że była właśnie w Trójce z podwórka Filipa Kalinowskiego, który namiętnie tam grał jakieś grajmy. I no byłem w mega szoku, bo ogólnie nie słucham radia, wiesz, nie mam kiedy tego robić, nie mam jakiegoś takiego zwyczaju po prostu. Tym bardziej, że no raczej nie ma w radio muzyki, która mnie interesuje. A tu nagle, wiesz, o drugiej w nocy odpalam randomowo i pierwsze co leci grime i mega w ogóle wczuta audycja, pełna ciekawostek. Także ciekawa jest ta technologia, nie? Trochę uważam, że umiera, a szkoda. Może to jest kwestia właśnie jakichś, wiesz, aplikacji w telefonach, które by dawały jakiś taki łatwiejszy dostęp do tego radia.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że już są takie aplikacje, ale podejrzewam, że może być powrót, bo zauważ, że doszliśmy teraz jako społeczeństwo trochę do tego muru technologicznego i już wszyscy mają trochę dosyć tej technologii, nie?
1: No, mam nadzieję i może właśnie z radiem i w ogóle z ludźmi, którzy naprawdę znają się na muzyce, będzie trochę tak jak z winylami, że w końcu zaczniemy doceniać znowu te wydigowane rzeczy i wróci autorytet DJ-a, autorytet człowieka typu dziennikarz, radiowiec, którzy, wiesz, zjedli zęby na tym i wiedzą, oni po prostu wiedzą.
2: Dziennikarz typu Krzysztof Rawicz. Krzysztof.
1: No. Właśnie śmiesznie, widzisz. Teraz to trochę wygląda tak, że wiesz, no ja na przykład jako własny wydawca, jestem u dystrybutora i jakby muszę sam pisać notki prasowe na swój temat, które potem lecą do mediów. To jest dla mnie przerażające, nie? Że tam ci ludzie, wiesz, ci ludzie już nawet nie słuchają tych płyt, nie? Oni dostają notkę prasową, mają posmarowane, jakiś jest deal. Wiadomo, że tam pewnie jak ktoś, że tak powiem, zasięgowy wyda coś, to stają na rzęsach, żeby, wiesz, napisać o tym coś. Albo jak trzeba kogoś mocno skrytykować, kto jest na fali, to tam pióro płonie, a żeby wysnuć jakieś ciekawostki, tak samemu z siebie jest coraz rzadsze to, nie?
2: Wiesz co, no bo to wymaga mocnej pracy u podstaw. Poza tym, żeby wysnuć ciekawostkę, to ja muszę robić research na przykład. I ja na przykład o tobie i o wielu osobach z branży znam wiele ciekawostek, ale to dlatego, że po prostu jesteśmy już trochę dinozaurami jakby, wiesz, naszego pokolenia, jeśli chodzi o branżę.
1: Nie, no
2: więc
1: jasne.
2: Możemy coś tam powiedzieć, ale jeżeli wiesz, ktoś nie siedzi w tym aż tak, to wiesz.
1: Ciekawostki bardziej miałem na myśli... Nie jakieś, wiesz, detale z życia czy anegdoty, tylko właśnie swoją opinię szczerą, popartą właśnie jakąś wiedzą na temat gatunków i historii. Jakiś kontekst historyczny. No i właśnie Filip Kalinowski totalnie ma to. Właśnie w tej audycji, której słuchałem w nocy, wtedy miałem. Byłem w szoku. Wiem, że ty też na pewno to masz. Wiadomo, teraz też rozmawiamy sobie, jest to swego rodzaju wywiad, można powiedzieć, więc to też inna forma. Ale no, faktycznie zanika to. Ale to pewnie też przez to, że ludzie się nie interesują, nie czytają, nie słuchają, nie chcą im się słuchać. Nie chcą wiedzieć o artystach tyle, ile my chcieliśmy wiedzieć o tych artystach, którymi się jaraliśmy kiedyś. Wiesz, odkrywałeś kogoś nowego, za chwilę wiedziałeś o jego całej ekipie wszystko, o producentach, skąd pochodzi i odkrywałeś podnicę, wiesz, dochodziłeś do innych kłębków muzycznych i nagle się okazywało, że już masz obcykaną scenę, nie? I w danym gatunku już dalej, wiesz, ciężko digować albo w jakiejś stylistyce rapu chociażby, nie?
2: A często masz tak, że idziesz na przykład na jakąś imprezę, no i idziesz sobie po prostu na imprezę, wiesz, randomowo gdzieś tam i masz takie, że w sumie to słyszałeś większość tych numerów, co Wiara gra i że w zasadzie to wolisz pójść sobie wypić drinka niż pójść na parkiet. Nie czujesz jakby, że ci się na przykład przejadł trochę UK Sound i zauważyłem, że na bitach często ostatnio próbujesz z tymi lofi dźwiękami kombinować.
1: To totalnie mi się nie przejadł. Nie przejadł mi się, ale czy mam tak z imprezami? Co ja mam tak, że ja rzadko chodzę na biby, których sam nie robię. Bo jest tych, co ja robię, albo gram na nich tak dużo, że jakbym miał jeszcze chodzić dodatkowo na jakieś rzeczy, to już naprawdę by było, wiesz, no ciężko to zdrowotnie, energetycznie ogarnąć. Chociaż w sumie teraz, jak sobie tak myślę, to zawsze jak jest okazja i dzieje się coś fajnego, to staram się być, nie? Ale o, właśnie kotek mi zajrzał w ogóle w okno. Ciekawe to było. Wiesz co, raczej staram się selekcjonować te rzeczy. Ostatnio na takiej bibie byłem na przykład w Warszawie, w Pizzaiolo, gdzie grał Lux Familiar, PZG, Dubsknit, Sayuri. No taka polish-lookowa imprezka. I było wyśmienicie, naprawdę No ale właśnie biorąc pod uwagę to, kto tam grał, byłem pewien, że będzie dobrze, nie? Ale no zdarza się, że człowiek słucha setów i mimo, że to jest jakiś tam bliskie są to brzmienia i style mi, to też mam takie, dobra. No i co, no biorąc pod uwagę to, jak popularne się to robi, no to coraz częściej będą takie sytuacje, nie? Ale no myślę, że wiesz, chociażby Święty Bejs też nieraz miał tak, że grał w kółko to samo, no. Żeby selekcję robić, trzeba mieć czas, trzeba naprawdę tym żyć i żeby znaleźć, wiesz, ja przynajmniej, żeby znaleźć 10 nowych tunów, muszę przedigować 1000, nie? Albo 500, myślę, lekko przesłuchać.
2: A nie miałeś właśnie wrażenia jeszcze przy Święty Bejsie, że w pewnym momencie właśnie natrafiliście na taką ścianę, że jakby szło tak dobrze, że w pewnym momencie doszło już jakby do przesytu? Nie miałeś czegoś takiego? Bo wy wiesz, bardzo mocno poszliście z tym projektem i te imprezy były dosyć często.
1: Były często. Nie zauważyłem, że doszliśmy do przesytu, bo tych ludzi zazwyczaj było i tak dużo, nie? Że gdyby popyt, podaż przerosła popyt, to ludzie by przestawali chodzić na te biby i już faktycznie byli znudzeni. A tak się nie działo, stary, to non-stop rosło, nie? Mhm. Bardziej mogło chodzić o nas, albo o mnie, że faktycznie możliwe, że trochę za często się to działo. No ale wiesz, no ten Święty Bejs i to, dlaczego już go nie ma, to jest bardzo długi temat.
2: O tym pogadamy kiedy indziej.
1: Dokładnie.
2: Gdzieś się złapię na jakimś festiwalu kiedyś i wygadam.
1: Dokładnie. Wiadomo, trzeba dbać o jakość. Ja cały czas dużo diguję muzy nowej, ale no też mam tak, że wiesz, no gram na Audio River na przykład seta i mam wiele numerów, które już przetestowałem i są też jakimiś klasykami już dla mnie imprez ATZ soundowych, więc gram te klasyki ludziom, którzy prawdopodobnie słyszą to po raz pierwszy. No sęk w tym, że jak za rok będę grał na Audio River, jeżeli tak będzie, no to już tych tunów nie zagram. Mam cały rok, żeby znaleźć nowe. Ale jako taka stylistyka i zakres gatunków i podgatunków basowej elektroniki już został przedstawiony i już się wzrył, mam wrażenie, ludziom i DJ-om, ludziom, których zapraszamy. Także na pewno już to nabrało swoją własną tożsamość i teraz już tylko miejmy nadzieję, że będzie rosło.
2: I myślę, że to jest bardzo ładny morał i finisz naszej dzisiejszej audycji. Od razu tutaj zaznaczę kolejnego zwycięzcę naszej imprezowej wlotki. Jest to Piotrek. Płomienie oczywiście były żółte. I Piotrek również tutaj pragnie zauważyć, że w dzisiejszych czasach już nie ma czegoś takiego jak autorytet DJ-a. Pozostawiam wam to, słuchacze, taką sentencję na koniec do przemyślenia. My się powoli będziemy żegnać. No i jakieś słowa od Miłosza oczywiście na koniec.
1: Ja się z tym nie zgadzam, że nie istnieje, ale faktycznie podupadł, tak jak mówiłem wcześniej, mocno. I nadal są tacy gracze, którzy go mają i nie boją się grać trudnych rzeczy i pokazują ludziom muzę, ale no pracujemy nad tym, no. Może się to kiedyś zmieni, a ja co, chciałbym powiedzieć, że polecam do odsłuchu ATZ Core, jest na wszystkich streamingach, chciałbym też ogłosić, że wkrótce będziemy odpalali też sprzedaż fizyczną fizyków na CD, epek obu, także bądźcie czujni, bo to będą też mocno limitowane rzeczy, przepięknie zadizajnowane jako pamiątka, jako wsparcie też dla mnie, bo lecimy mocno tutaj w niezależność powoli. Także każde wsparcie jest cenne dla nas. I wpadajcie też na bitkę 28 sierpnia do Tamy. Na pewno jak lubicie potańczyć do basowych rzeczy i później nawet do techno, do jakichś rzeczy 4x4, bardziej lub mniej skomplikowanych, to na pewno odnajdziecie się tam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękuję Tobie, Max, za rozmowę.
2: Nie ma. Przyjemność po mojej stronie. Dobra, ja jestem Max Klem, a to było Bump and Grind. Zostańcie dalej z aferą.
1: See ya.

0: Touch On. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
4: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera. Dobry wieczór. Witamy w audycji Warehouse. Ja się nazywam No Division. Audycję dla Was realizuje Olek Znaniecki, tradycyjnie. Przypominam, że ostatnio przenieśliśmy się do Detroit w latach 80. i dalej zostaniemy w tej scenerii, choć zmienimy nieco klimat, ponieważ posłuchamy trochę więcej wpływów z Europy niż samych produkcji z Detroit, przynajmniej tych Detroit Techno, które doprowadziły do ukształtowania tegoż gatunku. Najbardziej rozpoznawalnymi twórcami, przypomnijmy sobie, jest trójka producentów i DJ-ów z przedmieścia Detroit, czyli z Belleville. Mówimy tutaj o Juanie Atkinsie, Derricku Mayu i Kevinie Sandersone. Pod wpływem Electrifying Mojo i jego audycji radiowej The Midnight Funk Association. No ale poza tą audycją był też detroitowski underground, co prawda nie aż tak tętniący życiem i przebojowy jak w Chicago. No ale jednak nie można go pominąć, skoro mówimy tutaj o kształtowaniu się kultury w naszym Motor City. Zaczniemy może od miksu, dość długiego może jak na początek. No ale miksu, który przedstawi tutaj te wpływy z Europy, to co leciało na imprezach studenckich w Detroit. Zacznie się ten miks od pewnego utworu, który tutaj dedykuję Konradowi, z którym to graliśmy na pianinie jakiś czas temu, no już parę lat ładnych. I właśnie od tego pierwszego utworu, ten pierwszy utwór na to pianino opracowaliśmy w ramach naszych lekcji pianina. Także posłuchajmy tego miksu, natomiast co w tym miksie dokładnie opowiem po. Zapraszam do odsłuchu.

za nami, dedykowany Konradowi, Ultravox, Visions in Blue, następnie The Human League, The Lebanon, The B-52s, Mesopotamia, ABC, The Look of Love, no i teraz właśnie usłyszane na samym końcu, nie kto inny jak Depeche Mode, No Disco. Może mniej znany kawałek, ale to on właśnie zagrzewał parkiety między innymi na studenckich potańcówkach. Te utwory wziąłem z takiej książki, którą w ogóle bardzo polecam wszystkim interesującym się historią muzyki elektronicznej. Nie tylko tej z Chicago i z Detroit, na których to się skupiamy, ale w ogóle. Nazywa się Last Night DJ Saved My Life, autorstwa Billa Brewstera i Franka Broughtona. Bardzo fajna książka, niestety chyba nie ma przełożenia na polski, także trzeba czytać po angielsku, bądź też wspomagać się narzędziami dzisiejszymi, już nowoczesnymi, które nam pomagają w tłumaczeniu na bieżąco takich spraw. No dobrze, poleciało bardzo synthwave'owo i synthpopowo, natomiast jedna z takiej z tych piosenek, które przyjechały do Ameryki z Europy, a bardzo, bardzo mi się kojarzą z Detroit Techno, oczywiście poza Kraftwerkiem, to jest między innymi zespół Visage. Przepraszam, jeśli źle to wypowiadam. Brytyjski zespół i piosenka Frequency 7. Zresztą posłuchajmy i porównajmy, jeśli ktoś pamięta, do tych piosenek z zeszłego tygodnia i sprzed dwóch tygodni, czyli Detroit Techno. Zresztą dzisiaj jeszcze dla porównania puścimy przykład.

Słuchajcie, czas ucieka, a ja teraz widzę, że mam bardzo dużo jeszcze kawałków, które chciałbym puścić. Także będę się streszczać z mówieniem. No ale teraz tak. Detroit to nie tylko techno. Naleciałości z Europy ukształtowały też synthpop detroitowski. I tym synthpopem jest chociażby zespół Was Not Was, założony przez Davisa Weissa i Dona Fagensona. Inaczej David Was i Don Was. Stąd nazwa zespołu Was Not Was. I teraz polecam kawałki właśnie ichże. I będzie to tak. Will Me Out, pierwszy ich wydany kawałek. Walk the Dinosaur, czyli kawałek, który podbił listę przebojów ówczesną, wydany w 1987 roku w Detroit. Następnie pod pseudonimem Orbit The Beat Goes On i ich remix znanego kawałka Tell Me That I'm Dreaming. Przy czym zwróćcie uwagę, że oni jako, że są z Detroit, są Amerykanami, to są tutaj jednak też naleciałości troszeczkę Chicago i disco w Chicago i chicagowskiego house'u. Trochę soulu do tego mechanicznego brzmienia z Europy. Posłuchajmy.

Teraz tak, do czego to doprowadziło? Do Detroit Techno. Przypomnijmy sobie, jak to Detroit Techno brzmiało od samego początku. Posłużymy się składanką słynną, o której już mówiliśmy. Techno, The New Dance Sound from Detroit, wydanym w brytyjskim labelu Virgin Records. Tylko że mówiliśmy zawsze, wspieraliśmy się przykładem naszej trójki z Belleville. Tym razem weźmiemy pozycję innego producenta Detroit Techno, czyli Blake'a Baxtera, który stanowił taki, można powiedzieć, most pomiędzy Detroit a Chicago, ponieważ początkowo wydawał swoje produkcje w Chicago, w labelu DJ International, a następnie zaczął wydawać swoje produkcje w detroitowskim labelu Kevina Sandersona, czyli KMS. No i poleci teraz Right M Boy i Forever and a Day Blake'a Baxtera.

No tak jak w Chicago. Na falach radiowych rządziła grupa Hot Mix 5. Tak w Detroit ukształtowała się całkiem podobna. Rządząca na falach radiowych Detroit, grupa ta nazywała się... chwileczkę, bo właśnie gdzieś w tych notatkach próbuję to znaleźć. O, Street Beat. I oczywiście grali tam Juan, Kevin i Derek, robiąc furorę swoimi editami unikalnymi, ale jednak całkiem niedługo pojawił się nowy, młody DJ, który wzbudzał coraz to większe zainteresowanie swoim, powiedzmy to, niezwykłym talentem do miksowania. Potrafił cały kawałek przyciągnąć, miksując go z drugim kawałkiem, tak zwany layering, co było dosyć niespotykane nawet jeszcze w tamtych czasach. Mowa tutaj o DJ-u o pseudonimie Wizard. Jest on bardzo znany, może nie pod tym pseudonimem, ale myślę, że zostawię was z tą zagadką, kto to może być, ponieważ to właśnie o nim będzie kolejna audycja za tydzień. Mała podpowiedź. Ten DJ należał później do drugiej generacji techno w Detroit. Myślę, że jest to całkiem już duża podpowiedź i poleci na dobranoc właśnie jego utwór, z tym, że nie ten najbardziej znany, ponieważ od razu byście się domyślili, kto to jest. Trochę mniej znany, ale myślę, że można tam poczuć ten klimat i ten taki styl, który charakteryzuje tego DJ-a czy producenta. Zostawiam was z tym, z tą zagadką. Ja się nazywam No Division. Realizował audycję Olek Znaniecki. No i życzymy wam dobranoc.

Zawsze byłem ciekawski i zostało mi do teraz. W szkole namówiłem Kasię, żeby chciała się rozbierać. Patrzyłem jak na ostatnią część Harry'ego Pottera. Miała bliznę na brzuchu przez psa.

0: co zrobiliśmy.
1: Jak
0: się bronić, kiedy kurwy niszczą wszystko to, co zrobiliśmy.
1: Wyciągałem patologię, odwiedzałem onkologię. Zawsze kiedy mówię robię, nie śpię zerwów trzecią dobę.
0: Chcą wyczyścić moją głowę, słowem leczy ciebie jak chorobę. Potem wieszam sobie nowe złote, wsiadam za ty nową gablotę.
1: Słuchacz mówi, że się zmieniam pewnie, bo za dużo było cienia we mnie. Dalej dzieciak z podziemia jak Cerber, dalej nie żaden etat chaser. Chaser bez barier jak interier. Nie mam dobrych manier, ale swoje na pewno wezmę. Idę po nowe 6-0, bo emerytury tu mogę nie dożyć. To nie jest Werthers, szukamy jak trochę też życie osłodzić. Fuck you all haters, wiem, że kminicie jak tylko mnie dobić.

Martwisz o jutro, tak nie kalkulując, nie wróżę nam dużo, żeby nie było nudno. Zejdę poniżej pasa, nic sobie nie wmawię, w tym wersie sugestii jest tylko mój zamach. Nie będę

Weszliśmy na piętro i wcale nie przez to jesteśmy wciąż wyżej. Ja stakuję pesto i zgadza się testo bez żadnych obliczeń. Jeżeli ja nie chcę jej robić, to pewnie zrobi ją mój DJ. Wszedłem na klub z moim składem bez

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Nocnik na 98,6.